0: Jaki piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopop.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.
4: Polomarket. Mój ulubiony.
5: Tej wartości, czyli tego, że stres realnie wpływa, realnie ma swoje dwa słowa do powiedzenia w nie dość, że powstawaniu nowotworów, to jeszcze faktycznie w przebiegu terapii już konkretnie onkologicznej. Natomiast rzeczy, które troszeczkę wyszły jako nowe faktycznie w tym nowym spojrzeniu, bo jakby całe nasze nowatorstwo w pracy polegało na tym, że podzieliliśmy sobie te nowotwory na dwie grupy. Na nowotwory, które miały 5-letnie przeżycie wysokie i te, które miały bardzo niskie. I sprawdzaliśmy, jak w tych dwóch grupach faktycznie ten stres będzie zaznaczał swój wpływ. I okazało się, że faktycznie są mocne różnice. Różnice, które wydają się realnie dość logiczne, natomiast to, co jest logiczne, nie zawsze znajduje swoje molekularne potwierdzenie, niestety. Wtedy nauka byłaby dużo łatwiejsza. Natomiast okazało się faktycznie, że w tych nowotworach o bardzo niewielkim 5-letnim przeżyciu, tych, które raczej kojarzą nam się z dużo, dużo gorszymi diagnozami, to profilowanie odpowiedzi na leczenie przez stres faktycznie wygląda troszeczkę inaczej. To znaczy, jeżeli mówimy o bardzo szybkim przebiegu choroby i też o bardzo szybko narastających emocjach tym silniejszych, że właśnie mamy świadomość tego, że raczej nasze lokowanie może nie być najlepsze, chociaż oczywiście, jak szpital nam to udowadnia codziennie, cuda się zdarzają i bardzo na te cuda czekamy, to profil psychoterapii, która powinna być tutaj prowadzona, wygląda zupełnie inaczej niż w tym 5-letnim przeżyciu bardziej optymistycznym. Dlatego, że mamy tutaj do czynienia z bardzo ostrą reakcją na stres, mamy do czynienia z nasilonym procesem zapalnym, mamy do czynienia z w sumie rzeczami, mechanizmami bardzo mierzalnymi. Mamy tutaj odpowiedź ze strony osi podwzgórze przysadka nadnercza, mamy tutaj odpowiedź katecholaminową, które wszystko to potęgują i to są rzeczy, które, no właśnie, są o tyle mierzalne i identyfikowane, że my wiemy, że to obniża nasze rezerwy, jeżeli chodzi o możliwości naszego układu immunologicznego. Wiemy, że podsyca ten stan zapalny, a to są parametry, które też są ważne w kontekście terapii onkologicznej. I jeżeli jakikolwiek czynnik, w tym przypadku ten stresowy, w jakiś sposób, bo znowu mówimy tutaj o asocjacji, a nie bardzo jasnej zależności, niestety jeszcze na tym etapie, ponieważ mamy tutaj wpływ czynników środowiskowych, psychologicznych, molekularnych, więc też w kolejnych badaniach dążymy do tego, żeby te wpływy od siebie oddzielać, co jednak nie jest łatwe przy tym, jak niesamowicie złożoną jednostką jest nasze ciało.
6: Kiedy słyszymy diagnozę, nowotwór, to samo to już wytwarza w nas na pewno wielkie pokłady stresu i trudno sobie wyobrazić leczenie bez tego stresu. Czy w związku z tym staracie się łagodzić w jakiś sposób ten stres? Czy chorzy mają dostęp do terapii na przykład psychologicznych, które łagodzą ten stan?
5: Oczywiście. To, że psychoterapia albo po prostu interwencja psychologiczna, bo tutaj też różnie bywa, jest elementem leczenia onkologicznego, to jest coś absolutnie oczywistego. I tak powinno być i do tego dążymy i myślę, że w zdecydowanej większości ośrodków, przynajmniej częściowo, już tak to wygląda. Natomiast to, co jest tutaj...
6: Da się to opanować?
5: Czy tak do końca się da? Tego nie wiemy. Wiemy, że realnie te interwencje psychologiczne przekładają się na jakąś poprawę wyników. I my nie jesteśmy w stanie do końca wnioskować, czy to jest sama interwencja, czy to, że jeszcze na przykład modyfikujemy leczenie, czy to jest wpływ jednego i drugiego. I mamy nadzieję, że po prostu dodając te wszystkie interwencje mające jakikolwiek potencjał, faktycznie wpłyniemy na lepsze wyniki. I też właśnie ten potencjał biologiczny psychoterapii to jest to, co bardzo byśmy chcieli, co próbujemy wykazać, co jest właśnie bardzo trudne do oddzielenia z tymi różnymi wpływami, ale jednak bardzo obiecujące, bo faktycznie są badania i to na całkiem dużych grupach prowadzone, porównujące pacjentów, którzy faktycznie mają tę psychoterapię dodatkowo zaplanowaną, lepiej rozwiniętą i widzimy, że w nowotworach o porównywalnych parametrach faktycznie mogą, że to się wiązać z lepszymi wynikami leczenia. I te wyniki bardzo nas cieszą i dlatego tym bardziej chcemy tę psychoonkologię tutaj rozwijać.
6: O tym, że stres ma negatywny wpływ na nasze życie, na nasze zdrowie, wiemy od dawna, a czy ma wpływ na zachorowalność też na nowotwory? Czy to jest aż tak?
5: Możemy tutaj mówić o asocjacji, a nie pewnym związku przyczynowo-skutkowym. Jeżeli czytamy sobie o czynnikach ryzyka wielu w ogóle stanów chorobowych, nie tylko nowotworów, to stres gdzieś tam

0: Zawsze nam się przewija. I nie tylko dlatego, że to jest taki popularny temat, a wszyscy się stresujemy, ale dlatego, że są realne, mierzalne biologicznie parametry, które pod wpływem tego stresu się zwiększają. I mówimy tutaj o przewlekłym stanie zapalnym, mówimy tutaj o wysokim poziomie kortyzolu, o aktywacji katecholaminowej. I to są rzeczy, z którymi tutaj faktycznie mierzalnie możemy walczyć. I to są parametry, które możemy sprawdzać, więc czy ma jakiś wpływ? Na pewno. Jak duży w kontekście molekularnym? Próbujemy się dowiedzieć.
1: Mówiła Pani o nowotworach, które są bardzo groźne i często kończą się niestety śmiercią. A co z tymi bardziej łagodnymi? Czy tam stres też ma znaczenie?
0: Ma, ale tutaj ta terapia przynosi dużo lepsze skutki, jeżeli mówimy w kontekście tej opieki psychologicznej, jeżeli ma trochę inny profil. Bo właśnie w tych o niskim przeżyciu pięcioletnim głównie koncentrujemy się na tej momentalnej terapii, tej, która w momencie diagnozy się pojawia, reagujemy bardzo szybko i próbujemy ten nagły wyż emocjonalny jakkolwiek opanować. Natomiast w nowotworach o wysokim wskaźniku przeżyć pięcioletnich zupełnie inny nacisk musi być tutaj położony. Tutaj potrzebujemy pracy z przewlekłym stresem. Potrzebujemy pracy z tym strachem, z tym lękiem przed tym, że zawsze w kolejnym badaniu coś się może pojawić. No bo jednak ci pacjenci, nawet jeżeli w większości przypadków szczęśliwie ten proces zakończy się dobrze początkowy, to jeszcze mamy tutaj wiele lat kontroli, wiele lat kolejnych wyników badań, które zawsze wiążą się ze stresem. I tutaj nauczenie pacjenta tego, jak z tym przewlekłym stresem sobie radzić, jak opanować ten lęk przed kolejną kontrolą, to jest tutaj najważniejsze. I to realnie przekłada się na pewno na zwiększenie jakości życia, co jest absolutnie naukowo i logicznie uzasadnione. Natomiast na parametry molekularne wydaje się, że być może też.
1: Łatwo mówić, nie stresuj się, ale to chyba jedyna możliwa rada.
0: Też bym bardzo chciała się nauczyć nie stresować, szczerze mówiąc, ale na pewno mamy coraz lepsze narzędzia do pracy. Nasi psychologowie robią co mogą, żeby faktycznie tym pacjentom było coraz łatwiej. I myślę, że zbrojenie się właśnie tutaj w tę psychologiczną, psychiatryczną czasami artylerię faktycznie ma bardzo duże znaczenie.
1: A pani pracując z pacjentami widzi czasami taką zmianę, jeśli chodzi o to podejście nasze do leczenia, a później wyniki badań, że człowiek, który sięga po tą terapię, nagle ma coraz lepsze wyniki.
0: Bardzo często zaskakują mnie scenariusze, w których ten wpływ psychologiczny faktycznie wydaje mi się bardzo widoczny. Wiadomo, że nauka nigdy nie wnioskuje na pojedynczych przypadkach, natomiast nigdy nie zapomnę historii pani, którą miałam okazję współprzyjmować na oddział, właśnie na badanie kontrolne po leczeniu. To była pani z nowotworem trzustki, więc diagnoza nie brzmiała specjalnie optymistycznie, natomiast pacjentka z tego, co opowiadała, już od początku nie przejęła się nią bardzo, ponieważ ona miała kompletnie inne plany na życie i nie chciała pozwolić temu nowotworowi czegokolwiek tutaj zmienić. Przeszła leczenie, mimo tego, że nie była to operacja mająca na celu wyleczenie, to jednak pacjentka od tamtego momentu przeżyła już 8 lat i dalej miała się świetnie.
1: Afirmacja.
0: Zdecydowanie. Więc nie wiemy, dlaczego niektóre jednostki faktycznie są w stanie wygenerować takie wyniki leczenia, ale niesamowicie nas to cieszy i mamy nadzieję, że tutaj faktycznie ten wpływ tego nastawienia pacjenta, w ogóle podejścia do życia faktycznie może być ważny i może jesteśmy w stanie faktycznie dobrym kierunkiem, dobrym podejściem do terapii, właśnie w tym, o czym mówiłam, w tej różnicy między tymi nowotworami, w których potrzebujemy tej szybkiej interwencji, a tymi, w których potrzebujemy nauki przewlekłego radzenia sobie ze stresem, może właśnie to podejście, ta zmiana w postrzeganiu tego przez pacjenta będzie miała bardzo duże znaczenie.
2: Z doktorantką nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Katarzyną Herbetko, rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobranocka w RMF FM. Cały czas jesteśmy z wami. Maciek Rybak, cześć ponownie.

0: Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: To czas kolejnego wydania faktów. Zebrał te najważniejsze informacje i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Miliardy dla Polski pod znakiem zapytania. Chodzi o rekompensatę za uzbrojenie przekazane Ukrainie. To ma być wzrost o 3%. W przyszłym roku miesięczna pensja minimalna podniesie się o 144 zł. Fani fantastyki szykują się na swoje święto w Poznaniu. Już za niecałe 2 tygodnie rusza tam festiwal Pyrkon. Polska może nie odzyskać pełnej kwoty za uzbrojenie przekazane Ukrainie. Chodzi o około 2 miliardy złotych z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju, z którego państwa członkowskie otrzymują rekompensaty za dostawy sprzętu wojskowego dla Kijowa. Przez wiele miesięcy wypłaty blokował ówczesny premier Węgier Viktor Orbán, choć nowy szef węgierskiego rządu Peter Madziar odblokował fundusz, problem nie zniknął. Sprawą zajmuje się nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Dlaczego więc Polska może nie otrzymać pełnego zwrotu środków?
3: 6 miliardów euro odblokowane przez Węgry to za mało, by pokryć unijne zobowiązania wobec wszystkich krajów, które przekazywały Ukrainie broń. Zobowiązania te wynoszą łącznie ponad 13 miliardów euro. Ponadto szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przedstawiła własny plan wykorzystania tych środków. Przyznała, że suma ta była pierwotnie przeznaczona na zwroty dla państw, w tym dla Polski, jednak zaproponowała kompromis ze względu na potrzeby Ukrainy. Jej plan zakłada, że pieniądze te zostaną podzielone na 3 różne cele. Część zostanie zwrócona krajom za dostarczaną Ukrainie broń, część pójdzie na sfinansowanie nowych wspólnych zamówień na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy, a reszta na utrzymanie misji szkoleniowej wojsk ukraińskich.
2: O 144 zł ma wzrosnąć w przyszłym roku miesięczna pensja minimalna. To propozycja rządu. Ta podwyżka o 3% oznacza, że minimalne wynagrodzenie wyniosłoby 4950 zł brutto, czyli około 3700 zł na rękę. Czy taka propozycja rządu to dużo, mało, czy może to kompromis? O tym Igor Skrzypek.
4: W ramach rządu kompromis. Resort pracy oczekiwał, że podwyżka będzie większa, wyniesie 180 zł. To by oznaczało wzrost na poziomie 3,7%, ale ostateczna propozycja to 3%. O tyle mają też wzrosnąć płace w budżetówce.
5: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
4: Mówił premier Donald Tusk. Teraz propozycja Rady Ministrów trafi do Rady Dialogu Społecznego. Tam na ten temat wypowiedzą się i przedstawiciele pracodawców, i związków zawodowych. Związkowcy na pewno nie będą z tej propozycji zadowoleni. Oczekiwali podwyżki powyżej 8% do kwoty 5200 zł brutto.
2: Resort Zdrowia zapowiada tymczasem dodatkowe terapie onkologiczne, a także terapie chorób rzadkich. O szczegółach mówiła w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister Katarzyna Kasperczyk, ujawniając nową listę leków refundowanych.
6: Nowotwór dróg żółciowych, rak endometrium, to oczywiście tutaj też będą na te choroby terapie. Będzie też terapia zaoferowana na raka jelita grubego. Też wiemy, że w ostatnich czasach mamy
7: na
6: bardzo...
7: Na raka prostaty też?
6: Na raka prostaty również.
2: Cała rozmowa Joanny Górskiej z minister Katarzyną Kacperczyk jest na rmf24.pl.
8: Fakty i zdrowie w RMF FM.
2: Coraz częściej za problemami zdrowotnymi stoi przewlekły stres, ostrzegają specjaliści. Ten problem poruszymy dziś w cyklu Twoje zdrowie.

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kosmicznej i drugi w kosmosie. I również w tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, pierwsza kobieta pilot amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny.
2: Jeśli chcecie wziąć udział w poznańskim festiwalu fantastyki Pyrkon, to warto zajrzeć na naszą stronę, bo tam mamy dla was karnety.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Wśród tematów rozmowy m.in. te o wakaty i o podzielone środowisko sędziów.
4: Z 125 powinno być sędziów, jest 91. 3 z 5 izb szefowie nieobsadzeni.
5: Tak, to jest poważny problem. Patrząc z punktu widzenia funkcjonowania najważniejszego sądu w Polsce, Sądu Najwyższego, liczę na to, że w najbliższym czasie uda się tę kwestię pozytywnie rozstrzygnąć.
4: W jaki sposób? To znaczy, żeby powołać nowego szefa izby, to trzeba mieć kontrasygnatę premiera, zgodę prezydenta. No,
5: panie redaktorze, mam na myśli dwie izby, gdzie tutaj pan prezydent już bez kontrasygnaty podejmie zapewne decyzje. Mam na myśli Izbę Karną oraz Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Są przedstawieni panu prezydentowi kandydaci po 3 osoby i myślę, że w najbliższym czasie w tym zakresie nastąpią decyzje pana prezydenta.
4: Rozmawiał pan z prezydentem o tym, panie prezydencie?
5: Tak, po odebraniu nominacji rozmawiałem z panem prezydentem, przedstawiałem sytuację, jaka jest. Pan prezydent ją rozumie i myślę, że w najbliższym możliwym czasie te kwestie będą rozstrzygnięte. Natomiast problem jest z Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdyż ówczesny prezes odchodzący nie zwołał zgromadzenia w celu wyłonienia trójki kandydatów na prezesa i konsekwencja jest taka, że od 2 lat nie ma prezesa kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdyż zwołanie kolejnego zgromadzenia, które wyłoni trójkę kandydatów, wymaga kontrasygnaty.
4: A co, premier problem. Nie chce kontrasygnaty dać w tej sprawie?
5: Problem jest właśnie po stronie pana premiera, który, że tak powiem, ma uprawnienie do tego, żeby tej kontrasygnaty udzielić i z tego, co wiem, to nie ma tej kontrasygnaty i tyle mogę powiedzieć.
4: Za chwilę wrócimy jeszcze do statusu sędziów, ale jeszcze chciałem się zapytać o KRS. 15 czerwca powinien zostać zwołany po raz pierwszy KRS. Będzie zwołany?
5: Panie redaktorze, szanowni państwo, decyzja zapadnie w tym tygodniu. Ona jest związana z tym, można powiedzieć, uprawnieniem ustawowym dla pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kwestia jest już moim zdaniem przemyślana, ale jasno chcę tutaj powiedzieć, że swoje stanowisko w tym zakresie zakomunikuję członkom Krajowej Rady Sądownictwa. Nie mam zwyczaju tego czynić przez media, więc proszę wybaczyć.
4: Panie prezesie, ale pan mówi zakomunikuje, zostanie podjęta. Zakładam, tak, że ten czas przyszły, którego pan używa, jest adekwatny. To znaczy te decyzje jeszcze nie zapadły, choć są przemyślane.
5: No, tak, nie zapadły, no bo gdyby zapadły, to odpowiednie osoby o tym by wiedziały, więc nastąpi to w tym tygodniu.
4: W tym tygodniu i tak, do poniedziałku zostanie zwołany.
5: Znaczy to tego nie powiedziałem, jakie będą decyzje, ale na pewno będą i o tym wszyscy będą
4: informowani. Ale tryb prawdy jest taki, że 15 czerwca
5: tak, nie, ale tu sytuacja jest tak jednoznaczna, bo jeżeli pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie skorzysta ze swoich uprawnień, to to uprawnienie przechodzi na kolejnego sędziego najstarszego wiekiem i tutaj procedura jest jednoznaczna.
4: Panie prezesie, czy pan jest sędzią? Bo tak śledzę opinie w internecie i są tacy, którzy mówią, że pan w ogóle nie jest sędzią. W związku z tym pełni pan obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
5: No, panie redaktorze, trudno odpowiadać na takie pytanie. I oczywiście te głosy są mi znane, te opinie. Słyszałem, że taką opinię wyraził pan minister sprawiedliwości

0: prokurator generalny, że jestem osobą pełniącą obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Słyszałem też opinię jednego sędziów Sądu Okręgowego, że w ogóle nie jestem sędzią. Już mogę powiedzieć, przeszedłem wszystkie szczeble w zawodzie sędziowskim, od aplikanta poprzez asesurę, sąd rejonowy, sąd wojewódzki, okręgowy, apelacyjny, gdzie byłem najdłużej, bo 22 lata, i od 2022 roku w Sądzie Najwyższym orzekam. Przez 3 lata byłem prezesem kierującym pracą Izby Karnej.
1: Panie prezesie, ale pan doskonale oczywiście wie, że toczy się spór prawny i polityczny o to, czy te nominacje po reformach Zjednoczonej Prawicy i te zmiany pozwalały ważnie wybrać sędziów.
0: Panie redaktorze,
1: na nowe stanowiska mianować albo na nowe
0: panie
1: stanowiska.
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, moje zdanie jest tutaj jednoznaczne, niezmienne. Uważam, że nie ma w tym zakresie sporu prawnego. Jest to spór polityczny, emocjonalny.
1: A Komisja Wenecka i jej stanowisko?
0: Ale zarówno orzecznictwo Trybunałów Europejskich, jak i stanowisko Komisji Weneckiej w żaden sposób nie zaprzecza moim twierdzeniom, bo z żadnego z orzeczeń Trybunałów Europejskich nie wynika, żeby trybunały te zakwestionowały status sędziów z uwagi na tryb powołania. To, że część prawników i polityków nadinterpretowuje to orzeczenie, nie wiem w czyim interesie i z jakich powodów. I w medialnych przekazach twierdzi, moim zdaniem w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, że z tych orzeczeń to wynika. To jest ten problem, ale patrząc na treść tych orzeczeń, patrząc także na traktaty, na podstawie których działają Trybunały Europejskie, no to przecież sytuacja jest jednoznaczna w tym zakresie. Problem jest szerszy.
1: Ale pan mówi, że sytuacja jest jednoznaczna, ale mamy wyroki, które kwestionują wyroki wydane przez tak zwanych neosędziów.
0: No
1: tak,
0: no to mówiąc o części prawników, którzy uważają, że z tych orzeczeń wynika określone stanowisko, wydają orzeczenia, w których kwestionują status sędziów. I moim zdaniem czynią to całkowicie bezprawnie. Teraz mamy doskonałą, można powiedzieć, okazję, żeby to w sposób jednoznaczny stwierdzić, także w wyniku tego, w jaki sposób została wybrana piętnastka sędziów obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. W identyczny sposób, jak poprzednie dwa składy. I mogę zadać pytanie tym sędziom i tym politykom i tym prawnikom, którzy kwestionują z uwagi na tryb powołania, czy będą również kwestionować tych sędziów, którzy zostaną zaopiniowani.
1: Nie będą, to już wiemy. Pan tutaj zadaje pytanie retoryczne.
0: No dobrze, no to dlaczego nie będą? I oczywiście ja uważam, że nie ma powodów i dobrze, że nie będą.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Zbigniewa Kapińskiego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Do tej rozmowy wrócimy w Faktach jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobranocka w RMF FM. Cały czas jesteśmy z wami. Maciek Rybak. Cześć ponownie. 3:12.

0: kimkolwiek jest.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Czwartą. Posłuchajmy najnowszego wydania faktów RMF FM. W studio Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: USA kontynuują działania odwetowe w Iranie. Eksplozje słychać było w kilku miastach w regionie. Po ponad roku komunikacja miejska powraca pod estakadę w Chorzowie. To będzie wyjątkowa gratka dla fanów piłki nożnej. W ten weekend do sprzedaży trafią bilety na mecz Manchester United AC Milan we Wrocławiu. Stany Zjednoczone kontynuują ataki na cele w Iranie. Według amerykańskich władz działania mają być ostrzeżeniem dla Teheranu po strąceniu śmigłowca nad cieśniną Ormus. Amerykańskie media informują, że celem uderzeń są m.in. systemy obrony powietrznej i radary w rejonie cieśniny. W Iranie słychać było eksplozje, a Teheran zapowiada odwet. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej już poinformował o wystrzeleniu rakiet i dronów w kierunku amerykańskich celów w regionie. Waszyngton tymczasem podkreśla, że obecne działania nie powinny przekreślić szans na negocjacje mające zakończyć konflikt. Zarzut zabójstwa 42-letniej kobiety usłyszał jej 19-letni syn. Do tej tragedii doszło w niedzielę w Tczewie na Pomorzu. O tym, jak młody mężczyzna reagował na pytania śledczych, w faktach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: W trakcie przesłuchania nie odniósł się do zarzutu, który usłyszał i, jak przekazał mi prokurator, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Przypomnę, o zbrodni policjanci dowiedzieli się ze zgłoszenia, które otrzymał dyżurny. Wynikało z niego, że młody mężczyzna zaatakował nożem swoją matkę. Na miejscu kryminalni znaleźli ciało kobiety oraz zakrwawionego syna, który został zatrzymany od razu w mieszkaniu. Zabezpieczono wiele śladów oraz przedmioty, które mogły zostać użyte podczas ataku. Prokuratura chce, aby najbliższe 3 miesiące spędził w areszcie. Wniosek rozpatrzy sąd rejonowy w Tczewie. Grozi mu dożywocie.
2: Autobusy i tramwaje wróciły już pod estakadę w Chorzowie. Po ponad roku ze względu na zły stan techniczny ruch pod obiektem na razie został wznowiony, jeszcze nie. Ostatnia ekspertyza pozwala jednak na warunkowe wznowienie ruchu. Po otwarciu przejść dla pieszych przyszła kolej właśnie na komunikację miejską.
4: Jest lepiej, dużo lepiej. W końcu
5: nie było jak dojechać do Świętochłowic, czy tu do Bytomia, czy gdziekolwiek.
6: Trzeba było się przesiadać gdzieś?
5: Na inne przystanki w ogóle iść, bo tu nie było przystanków.
6: Samochody na razie jeszcze nie przejeżdżają, ani tramwaje górą.
5: Na razie nie, tylko właśnie ta komunikacja, nie?
2: W Chorzowie była reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Prezydent miasta nie zdecydował jeszcze, czy i ewentualnie kiedy przywrócony zostanie ruch samochodów na estakadzie. A w sobotę do sprzedaży trafią bilety w otwartej puli na starcie piłkarskich gigantów we Wrocławiu. W sierpniu w dolnośląskiej stolicy towarzyski mecz Manchester United z AC Milanem.
7: Tak naprawdę będzie ostatni sprawdzian przed ruszeniem ligi i też informacje takie wewnętrzne mamy, że faktycznie żadna drużyna nie chce przegrać. I myślę, że jest czas i miejsce do rewanżów dalej, do konfrontacji pomiędzy obydwoma dużymi klubami.
2: Mówił organizator Tomasz Rachwał. Pojedynek gigantów na Tarczyńskiej Arenie Wrocław 15 sierpnia.
8: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Co wspólnego może mieć Krajowa Rada Sądownictwa z polityką? Między innymi o tym w porannej rozmowie w RMF FM mówił pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
9: Przecież każda uchwała Krajowej Rady Sądownictwa na przełomie, od momentu jej powstania, na przełomie lat, ma charakter polityczny. Bez względu na skład sędziowski. Dlaczego? Bo w tych... Składa Krajowej Rady Sądownictwa jest zawsze 4 posłów, 2 senatorów. To są politycy. Bez względu na opcję polityczną, raz są z lewej, raz z prawej, ze środka, mówiąc ogólnie, z różnych partii politycznych. I teraz, jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa wydaje określoną opinię, pod którą podpisują się także biorący w opiniowaniu posłowie, no to idąc tym tokiem, no to ona ma zawsze charakter polityczny. Czy tryb wyboru 15 sędziów, czy dokonany właśnie przez posłów, czy też przez samych sędziów, ma w związku z tym, jakie ma znaczenie w sytuacji, kiedy każda uchwała ma charakter

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: I nie można powiedzieć, że tak, że wcześniej to było całkowicie źle, później było dobrze, a teraz wracamy nie wiadomo do czego. Ja uważam, że najlepszy byłby tryb mieszany. Żeby na przykład sędziowie wybierali spośród ze swojego grona, ale w wyborach takich, można powiedzieć, mających podstawę prawną, gdzie mogliby uczestniczyć wszyscy sędziowie.
2: Bo rozumiem, że tym razem pana zdaniem nie było podstawy prawnej.
1: No nie było podstawy prawnej. Tu nie ma chyba nikt wątpliwości, że do tych zgromadzeń, gdzie opiniowano tych kandydatów, nie było podstawy prawnej, to po pierwsze. A po drugie, one się nie odbywały we wszystkich sądach. W Naczelnym Sądzie Administracyjnym nie odbyły się, w jednym z sądów apelacyjnych się nie odbyły, więc tu nie możemy mówić, że one miały podstawę prawną. Natomiast gdyby uczestniczyli wszyscy sędziowie w oparciu o uregulowaną, jasną podstawę prawną, i wybrano na przykład 30 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa i z tej 30 parlament na przykład kwalifikowaną większością wskazał 15, uważam, że byłaby w moim przekonaniu sytuacja właściwa.
2: A wierzy pan w taką decyzję przy tej polaryzacji? Postulował pan również jednozdaniowe sanowanie wszystkich decyzji dotyczących mianowania sędziowskiego od 1990 roku. Wierzy pan, że to jest możliwe?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, gdybym nie był umiarkowanym optymistą, to nie podejmowałbym się także zadania kierowania zarówno wcześniej Izbą Karną, jak teraz całym Sądem Najwyższym. Wierzę w rozsądek i opanowanie polityków.
2: Panie prezesie, ja zadam jednak to pytanie, bo ja nie wierzę w rozsądek i opanowanie polityków, ponieważ widzę, jak od kilku lat w ramach polaryzacji jest kompletnie rozsadzany system prawny. Mamy niedziałający, realnie niedziałający, bo jedna ze stron nie uznaje jego wyroków Trybunału Konstytucyjnego czy jego decyzji. Mamy głęboko podzielony Sąd Najwyższy. Mamy kwestionowanie wyroków sądu w oparciu o skład je orzekający. No to nie sprzyja do umiarkowanego optymizmu.
1: Panie redaktorze, to tylko potwierdza tezę, że politykom, z tego wynika, że politykom najbardziej zależy na tym, żeby ten wymiar sprawiedliwości nie działał, był rozchwiany. Z tego wynika, że właśnie ma jakiś interes w tym, że jeżeli... No właśnie taki, że jeżeli popełnią przestępstwo, to nie będą sprawnie osądzeni. Prosty interes. Natomiast sprawny wymiar sprawiedliwości leży zarówno moim zdaniem w interesie obywateli, przede wszystkim obywateli, wzmacnia państwo, powoduje, że instytucje działają, ale także w interesie polityków, bo jeżeli jakiś polityk zostanie, można powiedzieć, posądzony o popełnienie przestępstwa, to sprawny wymiar sprawiedliwości działający, można powiedzieć, w sposób profesjonalny, jak rozstrzygnie, to będzie jasna sytuacja w tym zakresie. Także to jest, wymiar sprawiedliwości to jest nerw państwa. I uważam, że państwo nie może działać w sposób prawidłowy, właściwy, bez właściwie należycie działającego wymiaru sprawiedliwości.
2: Ale dla polityków wygodniejsze jest, jak mają bardziej dyspozycyjnych prokuratorów i sędziów, bo to pozwala sprawniej realizować swoje cele.
1: No ale władza się zmienia, panie redaktorze. Mamy wybory co 4 lata i politycy powinni mieć świadomość, że...
2: Panie prezesie, władza się zmienia, ale jedno pozostaje niezmienne. Kryzys w sądownictwie nie tylko się nie rozwiązuje, ale pogłębia się. Zgodnie ze starą zasadą, każda ekipa robi to samo, co poprzednia, tylko bardziej.
1: No i ja wciąż wierzę, że przyjdzie takie opamiętanie, że oczywiście, jak patrzę z perspektywy 3 lat, kiedy obejmowałem funkcję prezesa Izby Karnej, to myślałem, że już przekroczyliśmy pewne granice. Okazało się, że jeszcze te granice są dalej. Uważam, że pomimo tego kryzysu, na przykładzie chociażby Sądu Najwyższego, Izba Karna, w której są najbardziej widoczne te podziały, gdzie jest 20 starych, aktualnie 10 nowych sędziów i jest 7 nieobsadzonych wakatów. Jeżeli ponad 90% jest opanowany wpływ spraw kasacyjnych i te sprawy są

0: rozpoznawane bez zbędnej zwłoki, no to jestem jednak umiarkowany optymistą, że mimo tych podziałów, mimo tej sytuacji, jaka jest kadrowej, udaje się, można powiedzieć, nie powiększać w żaden sposób zaległości.
1: A pan mówi teraz o pracy wewnętrznej Sądu Najwyższego. Ja mówię o tym, że ludzie zadają pytanie, czy moja decyzja w mojej sprawie będzie utrzymana, czy ten wyrok będzie utrzymany, czy ten człowiek będzie skazany, czy go wypuszczą. Wreszcie, to może, ale też jest pytanie wielu ludzi, czy mój rozwód się dokonał, czy się nie dokonał.
0: Ale, panie redaktorze, to jest kardynalna sprawa. Ja rozumiem obywateli i myślę tak samo, tak jak pan redaktor powiedział, że dlatego trzeba z tym skończyć. Dlatego moja propozycja i mojej poprzedniczki, pani profesor Manowskiej, właśnie była taka, żeby politycy w zakresie tego obszaru, który jest newralgiczny z punktu widzenia obywateli i funkcjonowania państwa, doszli do zgody, żeby przyznali, że pomimo kilku orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze przed 2015 rokiem, żeby była jasność, który zakwestionował procedurę, można powiedzieć, opiniowania kandydatów przez Krajowe Rady Sądownictwa w różnych składach i patrząc na to, co się dzieje po 2018 roku, żeby uchwalić jednozdaniową ustawę, żeby nie było wątpliwości, że jeżeli obywatel idzie do sądu, to wychodzi z orzeczeniem, które nie będzie kwestionowane z uwagi na skład sądu.
1: Panie prezesie, ale rozmawiam o tym z tymi politykami.
0: Nie, ale jeszcze jedno zdanie. Panie redaktorze, w Sądzie Najwyższym jest przygotowywany także wariant, można powiedzieć, rezerwowy. Już niezależny od polityki.
1: Czyli rozumiem, że nie wierzy pan, że oni to zrobią, więc trzeba zrobić rezerwowe rozwiązanie.
0: Nie, tak nie powiedziałem. Nie, panie redaktorze, ja uważam, że w interesie Polski, w interesie wymiaru sprawiedliwości nie można polegać tylko na politykach. No bo tak jak pan redaktor powie, jeżeli oni się, ci politycy powiedzą, no nie dogadujemy się, emocje zwyciężają. Interes Polski.
1: Interes polityczny, nie żadne polityczny, emocje.
0: Myślę, że emocje, można powiedzieć, twardy elektorat, podgrzewanie emocji. A ja patrzę jak obywatel i teraz jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego, któremu zależy na tym, żeby zarówno Sąd Najwyższy, jak i wszystkie sądy działały sprawnie. Dlatego jeszcze, panie redaktorze, jedno zdanie tylko. Jest pytanie prawne. Można powiedzieć pytanie prawne. Jest w Sądzie Najwyższym, mam nadzieję, że będzie procedowana uchwała dotycząca właśnie tego samego zagadnienia, związanego ze statusem powołań sędziowskich po 90 roku.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Zbigniewa Kapińskiego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Cała rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Prawie 13 minut po godzinie 4 mamy na zegarze, tu RMF FM.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek, a

0: taki piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopolo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

Kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie i kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Życie sobie.
1: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
2: Faktów w RMF FM. W studiu z najważniejszymi informacjami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Siły amerykańskie zakończyły działania odwetowe w Iranie. Sytuacja w regionie pozostaje jednak napięta. Urzędnik gdańskiego zarządu dróg podejrzany o przyjmowanie łapówek trafił do aresztu. No już 20 czerwca w Krakowie odbędzie się festiwal Black or White. W tych faktach podpowiemy, jak zgarnąć podwójne wejściówki na to wydarzenie. Amerykańskie siły nad ranem czasu polskiego zakończyły uderzenia na cele w Iranie. Jak poinformowało dowództwo centralne USA, ataki były odpowiedzią na zestrzelenie dzień wcześniej amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormuz. Uderzenia skierowane były w irańską obronę przeciwlotniczą, stację kontroli naziemnej oraz radary obserwacyjne w rejonie cieśniny. Operacja z użyciem samolotów i okrętów trwała około 4 godzin. Iran odpowiedział atakiem dronowym na amerykańską 5. flotą w Bahrajnie, podały irańskie media państwowe. Podejrzany o przyjmowanie łapówek, urzędnik gdańskiego zarządu dróg trafił do aresztu. Zdaniem śledczych korupcyjny proceder dotyczył sprzedaży miejskich gruntów na Wyspie Sobieszewskiej. O szczegółach trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Według prokuratury sprawa wyszła na jaw dzięki działaniom operacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze obserwowali spotkanie urzędnika z deweloperem i zatrzymali obu mężczyzn tuż po przekazaniu ostatniej części łapówki.
5: Ta transza ostatnia, przekazana 2 czerwca na stacji benzynowej, była kwotą, która zamykała kwotę 25 tysięcy złotych.
4: Mówił prokurator Mariusz Marciniak. Śledczy podejrzewają, że w zamian urzędnik miał doprowadzić do sprzedaży miejskiej 156-metrowej działki bez przetargu. Dla dewelopera była kluczowa, bo miała zapewnić dojazd do terenu przeznaczonego pod inwestycje. Sprawa może być jednak znacznie szersza.
5: Jest podejrzenie i przypuszczenie, że takich transakcji mogło być więcej.
4: Dlatego zabezpieczono dokumenty, komputery i telefony zarówno w gdańskim zarządzie dróg, jak i w urzędzie miejskim.
3: Polskie siły zbrojne w coraz większym stopniu mają wykorzystywać chmury obliczeniowe. Zakłada to podpisane porozumienie z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie. Zastosowanie nowego urządzenia o nazwie Bastion, przygotowanego przez polskich naukowców, ma pozwolić na szybszą analizę ważnych danych.
6: W takich 4 szafach można umieścić platformę chmurową, która obsłuży dziesiątki petabajtów danych.
7: Petabajtów? Czyli tak. Jak dużo to jest?
6: Tak, dla porównania. Obecne laptopy mają około 1 terabajta. Petabajt to jest 1000 razy więcej.
8: Zbierając wszystkie możliwe dane z dronów, możemy bardzo dobrze wymierzyć dany teren, możemy sprawdzić dokładnie, jakie obiekty na danym terenie są, czy można tam bezpiecznie wykonywać jakieś operacje.
3: Podkreślali dr Tomasz Czerwiński z Lotniczej Akademii Wojskowej i jeden z twórców tego nowego rozwiązania, Stanisław Krzyżanowski, w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem.
9: Fakty, władza, a pieniądze.
3: Gotówka, domy, mieszkania, ale też zegarki, pojazdy rolnicze czy kolekcje broni. Poznaliśmy oświadczenia majątkowe polskich europosłów. Jak zauważają dziennikarze RMF FM Kasper Wróblewski i Igor Skrzypek, w ich posiadaniu są m.in. drogie zegarki.
10: Na przykład Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości ma 2 o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, Omega oraz IWC.
11: Złotowski ma też obraz Teodora Aksentowicza, choć podkreśla, że to spadek po teściowej.
10: Dzieła sztuki i zegarki ma też Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości, wycenione na prawie 300 tysięcy złotych.
11: Mniej warta jest kolekcja Magdaleny Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. Jej biżuteria, zegarki i dzieła sztuki są warte 62 tysiące złotych.
10: Tomasz Buczek z Konfederacji musi mieć z kolei szeroki garaż, bo w oświadczeniu znajdziemy długą listę maszyn gospodarczych. Koparka, spycharka, walec, zamiatarki, a nawet szambiarka.
11: Innego rodzaju kolekcję ma Michał Dworczyk z PiSu. Kolekcję broni o wartości powyżej 10 tysięcy złotych.
10: Precyzyjna w wycenie swojej kolekcji była Mirosława Nykiel z Koalicji Obywatelskiej. 30 tysięcy złotych są warte jej eklektyczne meble.
3: Już tylko 10 dni pozostało nam do festiwalu Black or White w Krakowie. 20 czerwca w klubie Studio wystąpią Artur Andrus, Grzegorz Turnau, Sarah James, a także kabaret Hrabi, który na swój sposób opowiada, co teraz przeżywa.

0: Jaki piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopop.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49. Polo.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, o poranku, środa, 10 dzień czerwca, 161 dzień roku. Amerykańskie dowództwo potwierdza, zakończyliśmy ataki przeciwko Iranowi. Ale w tych porannych faktach też wyborcza walka o Kraków z senator Moniką Piątkowską.
3: Będę ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa.
2: To kolejny kandydat w przedterminowych wyborach o stanowisko obsadzone do tej pory przez Aleksandra Miszalskiego. Informacja numer jeden światowych serwisów w tej chwili to jest amerykański atak na cele w Iranie. Amerykanie zniszczyli je w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca. Irańskie siły informują, że odpowiedziały przeprowadzeniem ataków na amerykańskie bazy w regionie. Informuje o poranku BBC. W ostatnich informacjach swoich reporterów z regionu oznacza, że CENTCOM, czyli dowództwo Centralne Amerykańskiej Armii, potwierdza, iż operacja na Bliskim Wschodzie została już zakończona. Około 21 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 3 w nocy czasu polskiego, zaatakowano irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus, używając amunicji precyzyjnego rażenia wystrzelonej przez myśliwce sił powietrznych USA oraz marynarkę wojenną. Czytamy w komunikacie CENTCOMu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu, odpowiadając, uderzyć miał dronami w amerykańską 5. flotę w Bahrajnie. Strona amerykańska do tej pory tych doniesień nie skomentowała. Od przyszłego roku płaca minimalna wzrosnąć ma o 144 zł. To jest propozycja rządu. Ona oznacza, że od 1 stycznia miesięczna pensja minimalna wyniosłaby 4950 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa 32 zł i 30 groszy. Podwyżki dostać ma też budżetówka. Wynagrodzenia w tym sektorze wzrosnąć mają o 3%.
4: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
2: Tyle premier Donald Tusk. Propozycja trafia teraz do Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu mają 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Środa, 10 dzień czerwca, o poranku w faktach. Aktualne informacje z Bliskiego Wschodu, po amerykańskim ataku na Iran, ale też wyborcza bitwa o Kraków. Koalicja Obywatelska i PSL ogłosiły wspólną kandydatkę w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. To, jak mówiłem, Monika Piątkowska. 2 lata temu została wybrana w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie w miejsce Bogdana Klicha. Pełniła też funkcję pełnomocnika prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego do spraw marki Kraków i odpowiadała za kształtowanie wizerunku miasta. O 7 gościem Piotra Selaka w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Między innymi o ten wybór pytać będziemy senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetynę. 7:40 w porannej rozmowie RMF FM u Tomasza Telikowskiego, natomiast komendant główny policji Marek Boroń już teraz zapraszamy. A jutro w Meksyku startuje mundial, tam jest nasz specjalny wysłannik. Będziemy się z nim łączyć w porannych faktach RMF FM. Najbliższe pełne wydanie już o 6:00. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tykwy. Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: I to są fakty.
2: Zgadza się.
1: Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski. Fakty w RMF FM. Czas zacząć. Zapraszamy.
2: Stany Zjednoczone zaatakowały Iran.
3: Operację już zakończono. To była odpowiedź na zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca.
2: Jest kolejna kandydatka na prezydenta Krakowa.
3: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe postawiły na senator Monikę Piątkowską.
2: Pod lupą dziennikarzy RMF FM także oświadczenia majątkowe europarlamentarzystów.
3: Posłuchajcie, czy dużo zarabiając potrafią oszczędzać.
2: A na koniec zapowiedź meczu naszych siatkarzy, bo te emocje przed nami o poranku. 3 godziny temu amerykańskie siły zbrojne zakończyły ataki przeciwko Iranowi. Na polecenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dokonały ataku odwetowego za zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca Apache nad cieśniną Ormus.
3: A w faktach RMF FM o 6 nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, witamy. Zatem zamiast zapowiadanego przez prezydenta Trumpa pokoju mamy eskalację trwającej od ponad 100 dni wojny?
4: Dzień dobry. Tak, choć Donald Trump uważa, że porozumienie z Iranem jest nadal blisko mimo ataków odwetowych. Teheran zapowiada tymczasem, że nie pozostawi ataków bez odpowiedzi. Siły USA rozpoczęły o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 23 w Polsce, przeprowadzanie uderzeń w samoobronie przeciwko Iranowi na rozkaz naczelnego dowódcy sił zbrojnych, napisało w komunikacie amerykańskie dowództwo. Przeprowadzono kilka fal nalotów. Atak USA objął strategiczny rejon południowego Iranu położony w pobliżu cieśniny Ormus.
3: Iran w odpowiedzi wystrzelić miał co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Taką informację przekazuje serwis Axios, powołując się na przedstawiciela władz amerykańskich. New York Times informował natomiast o 21 atakach na cele amerykańskie, w tym bazę Al-Azraq w Jordanii.
2: Zbieramy aktualne fakty. Sprawdzajcie również naszą stronę rmf24.pl.
3: Senator Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa.
2: Jej kandydatura została ogłoszona przez premiera Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza w Warszawie.
3: Piątkowska zapewnia, że ma doświadczenie, które zaprocentuje w stabilnym zarządzaniu miastem.
5: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie.
2: Senator Piątkowska zapowiedziała zmiany m.in. w funkcjonowaniu strefy czystego transportu.
3: Donald Tusk zaznacza, że najpoważniejszym rywalem kandydatki KO i PSL-u będzie Łukasz Gibała, który oficjalnie jeszcze swojego startu w wyborach nie ogłosił.
6: Kraków stanie przed alternatywą Monika Piątkowska, Łukasz Gibała i że prawdopodobnie na tym pojedynku skupi się uwaga mieszkańców.
2: Premier zapowiedział również, że przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie we wrześniu.
7: Fakty o poranku w RMF FM.
2: Jakie majątki posiadają polscy europosłowie?
3: Średnio zarabiają po 45 tysięcy złotych miesięcznie, ale o szczegółach nasi dziennikarze Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski, którzy prześwietlili opublikowane wczoraj oświadczenia majątkowe europarlamentarzystów.
2: Zaczynamy od pytania, czy nasi politycy w Brukseli potrafią oszczędzać?
8: Z pewnością nie potrafi tego robić Grzegorz Braun. Europoseł Konfederacji Korony Polskiej deklaruje, że na koncie ma nieco ponad 2 tysiące złotych i niecałe 1 euro. Z kolei były prezes Orlenu Daniel Obajtek, dziś europoseł PiSu, deklaruje, że zaoszczędzone ma ponad 900 tysięcy złotych, 50 tysięcy euro i jest posiadaczem jednego domu o powierzchni niemal 300 metrów, a wartość tego domu wylicza na 500 000 złotych.
9: Zdolnością oszczędzania wykazał się Robert Biedroń z Lewicy. Stan jego konta wzrósł w ciągu roku o 720 tysięcy złotych i tym samym ma w gotówce prawie 2 miliony złotych. Do tego obligacje o zbliżonej do tej kwoty wartości. W budowaniu majątku ekspertem okazała się była szefowa Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Walc z Koalicji Obywatelskiej. Ma 3 700 000 złotych na koncie. Do tego nieruchomość o wartości zbliżającej się do 2 milionów złotych i emerytura z ZUS daleka od głodowej. 250 tysięcy złotych rocznie.
2: I na koniec tych faktów jeszcze świat sportu. Nasi siatkarze za godzinę rozpoczną zmagania w Lidze Narodów.
3: Dalekie chińskie linii. Tam o 7 zaczynamy intensywne 3 dni siatkarskiej walki, o czym przypomina Aleksander Śliwka.
10: Gramy w środę, czwartek i w piątek.
3: Dzisiaj starcie z Kubą, potem Słowenia, Japonia, chwila przerwy i dalej Ukraina.
2: W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie aż 30 meczów.
3: A jak wypadnie ten pierwszy reprezentacyjny test? O poranku sprawdzajcie w faktach RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
1: Jeżeli deszcze o poranku, to tylko na południu. Potem sprawdźmy o godzinie 12. Deszczowo też będzie wzdłuż granicy zachodniej w centrum kraju. A o 18. deszczowo w całej Polsce padać będzie wszędzie równo, więc jeżeli wracacie do domu dopiero wieczorem, to zabierzcie ze sobą parasolkę.
13: Patrzę na temperaturę jeszcze odczuwam.

0: Jaki piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopop.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49. Polo.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ring, Andrzej Kochut i wielu innych.
2: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada reakcję po doniesieniach korespondentki RMF FM w Brukseli. Polska może nie otrzymać pełnego zwrotu pieniędzy za broń przekazaną Ukrainie. Chodzi o 2 miliardy złotych z unijnego funduszu pokojowego.
2: Odblokowane pieniądze mogą być zbyt małą kwotą, by pokryć wszystkie zobowiązania.
3: My będziemy w oczywisty sposób walczyć o każdą złotówkę tego zwrotu dla polskiej armii. Ale pamiętajmy, że my tych pieniędzy nie dostaliśmy, dlatego że przez wiele, wiele miesięcy ten zwrot blokowały Węgry Viktora Orbana. Pamiętajmy, kto za ten cały bałagan bierze odpowiedzialność.
2: Przypomina wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
1: Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Czy to kandydatura ryzykowna? Pytać będziemy w rozmowie o siódmej.
2: Gościem Piotra Selaka będzie Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Witamy cię, Piotrze.
4: Dzień dobry.
2: Czym ryzykuje koalicja i PSL, wystawiając Piątkowską?
4: No, wielu wyborców będzie patrzyło na wybory w Krakowie jako swego rodzaju test przed wyborami parlamentarnymi w 27 roku, a kandydatka Koalicji Ludowców, chyba zgodzicie się, źle zaczęła kampanię, startując do niej z warszawskich
1: ogrodów.
4: Tak jest, przy kancelarii premiera. No, nie była też, jak się wydaje, osobą pierwszego wyboru, chociaż jeszcze kilkanaście godzin wcześniej wydawało się przecież, że Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz postawią na kogoś spoza świata czystej polityki. Będziemy o tym rozmawiać z senatorem Schetyną, porozmawiamy też z byłym ministrem spraw zagranicznych o relacjach polsko-ukraińskich, no i o wniosku o odwołanie ministra Kierwińskiego, także zapraszam.
1: Zapraszamy, polecamy razem z Piotrem Selakiem.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A poranne fakty sportowe RMF FM zaczynamy od siatkówki.
1: Tak jest, już za pół godziny kadra Nikoli Grbicza inauguruje Ligę Narodów. Gramy w chińskim linii, tam w tej chwili pół godziny po południu, zatem o 13:00. Naszym przeciwnikiem dziś Kuba, z którą, przypominam, przegraliśmy przed rokiem.
6: Musimy mieć się na baczności, zagrać bardzo dobrą siatkówkę, aby zinkasować punkty w tym spotkaniu.
1: Tyle Aleksander Śliwka, wynik sprawdzać będziemy oczywiście o poranku w faktach. Pojutrze początek piłkarskiego mundialu na legendarnym Estadio Azteca, mecz otwarcia Meksyku. RPA. Wczoraj tysiące protestujących nauczycieli zablokowało główną drogę dojazdową do stadionu, domagając się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej, którą rząd uważa za niewykonalną. Wokół stadionu rozmieszczono tysiące policjantów, w poprzek drogi ustawiono betonowe zapory. Nie ma korków, nie będzie żadnych utrudnień w dniu inauguracji Mistrzostw Świata, zapewnia prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum. Mistrzowie świata? Argentyna. Tej nocy grali testowy mecz z Islandią w Auburn w Alabamie. Wygrali 3-0. Pierwsza cudnej urody bramka Valentina Barco.
7: Argentino! Colorado en ocho! Apareció Valentín Barco!
1: Lionel Messi w 70 minucie wszedł z ławki rezerwowych i w pierwszym kontakcie z piłką podał do Lautaro Martineza, którego sfaulował bramkarz Islandii Elias Olafsson. Rzut karny dla Argentyny i 117 bramka Messiego w reprezentacji. Nasze piłkarki nożne późno wieczorem przegrały w Almelo z Holandią 1-3 w Lidze Narodów. Jedno jedyne trafienie biało-czerwonych po rzucie karnym przy głośnych gwizdach holenderskich kibiców, ale do siatki trafia Ewelina Kamczyk. Bilans naszych piłkarek, 1 remis, 5 porażek z rzędu, tym samym spadamy do dywizji B, a jesienią czekają nas dwustopniowe baraże o ewentualne Mistrzostwa Świata. W Lidze Koszykarzy pierwszy mecz o trzecie miejsce na korzyść Arki Gdynia. Na swoim parkiecie pokonała Dziki Warszawa 89-84, zatem Gdynia świętuje.
8: Mamy małą zaliczkę, 5-punktową, także trzeba to podtrzymać, żeby zdobyć brązowy medal. Jedziemy po to do Warszawy.
1: Zapowiada Jarosław Zyskowski. To rewanżowe spotkanie w piątek. Dziś w Warszawie drugi mecz finału Legii z Zastalem Zielona Góra. Gramy do 4 zwycięstw, 1-0 prowadzi Zastal. A po 8:30 w sporcie zamieszanie w Madrycie z Julianem Alvarezem i José Mourinho. Już teraz zapraszam.
9: Damiana David, to jest gość, o którego...

0: Ta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Michał Zieliński,
2: Bogdan Zalewski,
3: Marcin Jędrych
4: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: A przed mikrofonami Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy na fakty.
2: Uderzenie w samoobronie na cele w Iranie.
3: Zakończyliśmy już tę operację, potwierdza dowództwo centralne USA.
2: W faktach także kandydatura Moniki Piątkowskiej na prezydenta Krakowa.
3: Kandydatura, którą krytykuje nie tylko opozycja, ale też koalicjanci.
2: Jakie wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL ma szansę w wyborach?
3: Gościem rozmowy o siódmej w faktach internetowym Radio RMF 24 jest Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Już za moment.
2: Stany Zjednoczone przeprowadziły tej nocy serię ataków na Iran.
3: CENTCOM, czyli Dowództwo Centralne Amerykańskiej Armii, potwierdza, że operacja na Bliskim Wschodzie została już zakończona około 21 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 3 w nocy naszego czasu. Amerykańskie siły zaatakowały irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormuz, używając amunicji precyzyjnego rażenia wystrzelonej przez myśliwce sił powietrznych USA oraz marynarki wojennej. Korespondent telewizji BBC odczytuje komunikat CENTCOM.
2: Amerykanie określają atak jako proporcjonalną odpowiedź na zestrzelenie śmigłowca Apache nad cieśniną Ormuz.
3: Dwóch członków załogi tego śmigłowca zostało uratowanych przez amerykańskiego drona morskiego, informuje CENTCOM. To jest pierwszy raz, kiedy armia amerykańska oficjalnie potwierdziła, że w takiej operacji użyto tego typu jednostki. To fakty RMF FM. Laboratorium produkujące na dużą skalę syntetyczne narkotyki zlikwidowali w okolicach Makowa na Mazowszu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.
2: Zatrzymali dwóch młodych Ukraińców. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jak natrafiono na te wytwórnie?
4: Policjanci weryfikowali informacje o nielegalnej produkcji narkotyków na jednej z posesji w powiecie makowskim. W zabudowaniach gospodarczych natrafili na profesjonalne laboratorium wyposażone w specjalistyczny sprzęt, prasy mechaniczne, elektryczne mieszadła, system wentylacji i maski przeciwgazowe. Zabezpieczyli 25 kg gotowych do sprzedaży środków odurzających o nazwie Alfa PWP i mnóstwo odczynników. Na miejscu zatrzymali dwóch 19-latków z Ukrainy. W prokuraturze okręgowej w Siedlcach usłyszeli oni zarzuty, za które grozi im 20 lat więzienia.
3: Komendant Główny Policji Marek Boroń za godzinę, przypominamy, będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM.
2: A teraz uwaga kierowcy, o poranku zablokowana jest droga numer 42 w miejscowości Markotów Mały w Opolskiem.
3: Tam dachowało o poranku auto osobowe, ranno została jedna osoba z utrudnieniami na odcinku Kluczbork-Namysłów. Powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez godzinę.
2: Pod górkę będzie miała Monika Piątkowska, wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa.
3: Krytykuje ją nie tylko opozycja, ale też koalicjanci. W szeregach obu partii słychać, że miało być inaczej.
2: Jak wyglądała prezentacja kandydatury i co mówi się o Monice Piątkowskiej? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
5: Gdy głos zabrali liderzy Donald Tusk.
6: Jest kandydatką wyśmienitą.
5: I Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
5: Nie było wątpliwości, tylko Monika Piątkowska nadaje się na następcę Aleksandra Miszalskiego, ale jeszcze w weekend faworytem był kto inny. Znany rajdowiec Rafał Sonik wycofał się w poniedziałek, podobnie jak wcześniej namawiani profesorowie krakowskich uczelni. I tak padł plan, by w przyspieszonych wyborach postawić na człowieka spoza świata polityki. A z tego świata tylko jedna osoba była zdeterminowana do startu, właśnie ona. Kandydatka zaprezentowała się w ogrodach kancelarii premiera i za to już jej się dostało od opozycji.
8: Śmieszne jest to, że kampanię wyborczą prezydenta Krakowa rozpoczyna się w Warszawie.
5: I koalicjantów.
9: Pani Piątkowska chyba była ostatnio związana bardziej z Warszawą, Krakową i potrzebna jest osoba z Krakowa.
5: Komentowali Paweł Rychlik z PiS i Rafał Kasprzyk z klubu Centrum. Monika Piątkowska te zarzuty odpiera.
10: Jestem osobą od lat związana z Krakowem. Naście lat pracy w krakowskim magistracie. Całe swoje dorosłe życie spędziłam w Krakowie. Znam doskonale to miasto.
5: I teraz będzie musiała to udowodnić.
11: Fakty, opinie, komentarze.
2: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
12: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie senatorze.
13: Kłaniam się, dzień dobry.
12: Panie senatorze, czy ogłaszanie kandydatki na urząd prezydenta Krakowa w warszawskich ogrodach kancelarii premiera to jest błąd?
13: Nawet zgłaszane jest przez premiera i wicepremiera, którzy mają warszawskie krajowe obowiązki, więc chodziło o poważny, błyskawiczny sygnał, że koalicja Platformy, Koalicja Obywatelska i PSL mają wspólnego kandydata w tych wyborach.
12: I to znaczy, że ani premier, ani wicepremier nie mogli się do Krakowa wybrać, żeby kandydatkę zaprezentować?
13: No to na pewno się pojawią w czasie kampanii, to już jest kwestia obecności i prowadzenia kampanii na miejscu. Chodzi o pewnego rodzaju symbol. Kto mówi pierwszy, mówi głośniej, mówi I chodziło o to, żeby pierwszy poważna kandydatka miała poparcie dwóch liderów, dwóch największych partii.
12: Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, razem z nami w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy.
2: Również dziękujemy. Jak słyszeliście od Piotra, Grzegorz Schetyna pozostaje w naszym studiu. Od teraz w Radiu Informacyjnym RMF 24.
3: A nasi siatkarze już rozpoczęli Ligę Narodów. Przypominam, gramy w chińskim linii. Pierwszy set rozpoczęty. Prowadzimy 5-3.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Magdalena Karwat. Marek, dzień dobry.
14: Dzień dobry. Jacek rano mówił, że zostawił buty na balkonie i to tak. Był zły pomysł. Ja nie zostawiłam tak. Pranie i to też jest chyba taki najlepszy, bo dzisiaj nastawiamy się na deszcz, burzę i niską temperaturę. W centrum i na południu kraju to będzie tak 14, może 16 stopni. Najbardziej deszczowo szykuje się dzisiaj na południu w województwie małopolskim i śląskim. No i padać będzie właściwie cały dzień.
15: Tak sobie rób.
14: No tak.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Ale też wiesz, będzie ci pachniało ubranie krakowskim deszczem.
14: A to piękne.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy od tych, którzy mają swoje obowiązki.
2: Tak, senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna odpowiada na pytanie, dlaczego premier Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz kandydatkę w wyborach na prezydenta Krakowa Monikę Piątkowską zaprezentowali w Warszawie.
3: Chodziło o poważny, błyskawiczny sygnał, że koalicja Platformy, Koalicja Obywatelska i PSL mają wspólnego kandydata w tych wyborach.
4: I to znaczy, że ani premier, ani wicepremier nie mogli się do Krakowa wybrać, żeby kandydatkę zaprezentować?
3: No to na pewno się pojawią w czasie kampanii, to już jest kwestia obecności i prowadzenia kampanii na miejscu. Chodzi o pewnego rodzaju symbol.
1: Usłyszał Piotr Salak od senatora Grzegorza Schetyny. Cała rozmowa na rmf24.pl. Zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów w mieszkaniu mamy prezydenta Karola Nawrockiego i prawicowych dziennikarzy będą tematem porannej rozmowy w RMF FM za pół godziny.
2: I gościem będzie generał Marek Boroń, komendant główny policji, a w warszawskim studiu jest już autor tej rozmowy, Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Tomku, o co jeszcze będziesz pytał komendanta?
5: O bardziej szczegółowe informacje dotyczące zatrzymanych. Kto to jest, jakie były jego motywy i wreszcie, dlaczego wciąż nie znamy bardziej szczegółowych informacji. Będę też rozmawiał o walce z heroiną, a także o wschodnich tropach polskiej przestępczości. Nie zabraknie też pytań o aferę podkarpacką, wokół której znowu jest szum.
1: Tomasz Terlikowski, Marek Boroń, ta rozmowa 7:45, a w Lidze Narodów nasi siatkarze grają o poranku z Kubą. Wygrany pierwszy set 25-16, trwa druga odsłona pojedynku w chińskim linii. W tej chwili 8-4 dla biało-czerwonych.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: O poranku zaprasza Igor Skrzypek, witamy.
7: Dzień dobry, kłaniam się. I o poranku znów eskalacja napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Po tym jak Teheran zestrzelił amerykański śmigłowiec, Waszyngton odpowiedział uderzeniami na irańskie terytorium. Nastroje na rynkach mieszane. Z jednej strony na wymianę ciosów zareagowały giełdy w Azji. Tracą główne indeksy w Japonii, Korei Południowej i Chinach. Z drugiej strony ropa, papierek lakmusowy niepokojów wśród inwestorów. Ropa nie drożeje. Baryłka tego surowca jest wyceniana w granicach $90. Doniesienia o rosnącym ruchu tankowców w ciśnienie Ormus najwyraźniej ograniczyły giełdowe skutki ponownego wypuszczania rakiet. Wracamy z Bliskiego Wschodu i azjatyckich rynków do Polski nad Wisłę. 4950 zł brutto to rządowa propozycja wysokości płacy minimalnej. Oznacza to, że kwota najniższej krajowej ma wzrosnąć o 144 zł od przyszłego roku, o 3%. Netto do kieszeni pracownika płaca wyniesie 3703 zł dokładnie. A jaki to będzie koszt dla pracodawcy?
8: To 5963 zł. A to oznacza, że 2260 zł to daniny typu podatki i składki.
7: Wylicza Piotr Juszczyk z Infaktu. Ostatecznie propozycja rządu to kompromis, bo resort pracy chciał większej podwyżki, resort finansów niższej. Teraz nad kwotą debatować będzie Rada Dialogu Społecznego i to no, kompromis będzie trudno. Pracodawcy chcieli mniejszej podwyżki, związki zawodowe wyraźnie większej, na poziomie nawet 8%. Zmiany w płacy minimalnej zapowiadają się na niewielkie, podobnie jak kursy walut o poranku. Euro po 4,24 zł, dolar 3,67, frank szwajcarski 4,60. Wyjątkiem jest funt brytyjski, ten drożeje 4,92 zł.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet, Boże.
1: Wiem, jak działają słowa i wiem, co masz w głowie. I powiem ci dokładnie to, co...
2: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
3: Przy mikrofonach Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
4: Zapraszamy.
3: My również.
4: Protest funkcjonariuszy służby więziennej w Warszawie.
5: Czego się domagają, jak ma wyglądać ich akcja? O tym za moment dziennikarz RMF FM.
4: A w Sejmie dzisiaj posłowie mają zająć się wnioskiem grupy posłów PiS o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
5: Zapraszamy też oczywiście na poranną rozmowę.
4: Naszym gościem będzie generał Marek Boroń, komendant główny policji.
5: Około 1000 funkcjonariuszy służby więziennej protestować dziś będzie w Warszawie.
4: To sprzeciw wobec rządowych planów zmiany sposobu naliczania im świadczeń mieszkaniowych, co oznacza obniżki wynegocjonowanych pod koniec roku dodatków.
5: Fakty 8 otwiera Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jak ma wyglądać ta akcja? Jaką ma mieć formę?
6: Będzie stacjonarna. Mundurowi z transparentami przyjeżdżają protestować przed siedzibę resortu finansów, który jest inicjatorem zmian.
7: Między innymi takie hasło jak kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera, czy odbierzcie posłom kilometrówkę, a nie więziennikom mieszkaniówkę. No takie mniej więcej hasła będą na tych naszych transparentach.
6: Jak twierdzi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski, rządowe plany oznaczają obniżkę świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
4: Krzysztofie, a co na to szefostwo służby więziennej?
6: Utrzymuje, że funkcjonariusze nie mają jeszcze podstaw do protestu, bo jest za wcześnie. Nie ma jeszcze projektu. Trwają robocze konsultacje. Dziwi je też aktywność związków już teraz. W oświadczeniu, które otrzymałem, napisano, że finalną wersję związkowcy otrzymają w ramach konsultacji społecznych, a to ma być właściwy moment na podejmowanie ewentualnych protestów.
5: Ten protest funkcjonariuszy służby więziennej ma rozpocząć się w samo południe, potrwa do 14:30. W Stanach Zjednoczonych trwa proces planowania rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie. Polska, przypominamy, zabiega o utworzenie nowej, stałej bazy wojsk USA na naszym terytorium.
4: Taką informację przekazał wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Ten proces jest na dwóch poziomach się odbywa. Zarówno w Pentagonie, ale tutaj bardzo duże wsparcie Polska otrzymuje od Kongresu i Senatu w postaci deklaracji i aktów prawnych, które Kongres czy Senat przyjmują na rzecz zwiększania obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce. I z drugiej strony jest proces, który koordynuje generał Grynkiewicz, głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie.
4: Wyjaśniał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
5: Sejm, przypominamy, zajmie się dziś wnioskiem grupy posłów PiS o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
4: Opozycja zarzuca mu m.in. niewydolność państwa w obszarze bezpieczeństwa i brak skutecznego nadzoru nad podległymi służbami.
5: Według ministra spraw wewnętrznych i administracji wniosek jest słabej jakości, opiera się na jego zdaniem nieprawdziwych informacjach.
9: RMF FM. Czas na rozmowę.
4: Tomasz Terlikowski, jego gość w warszawskim studiu. Dzień dobry, witamy.
10: Dzień dobry, moim gościem jest generał Marek Boroń, komendant główny policji. Witam, panie generale.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
10: No, słyszał pan zarzuty, także rozumiem, że słabo kontroluje pana i pana służbę minister Kierwiński. Dzisiaj staną takie zarzuty na Sejmie.
11: Panie redaktorze, to są oczywiście zarzuty polityczne. Jeżeli mówimy o tym, co się zmieniło w policji przez te ostatnie 2,5 roku, no to zaczynaliśmy od etatu 93 tysiące, dzisiaj policjantów jest 103 tysiące. 10 tysięcy więcej policjantów na ulicach to jest tak naprawdę dwa garnizony średnie, więc jeżeli mówimy choćby nawet o tej kwestii, to jest zmiana. Policjanci się szkolą, więcej ośrodków szkolenia, lepsze wyposażenie policjantów, wzrosty, jeżeli chodzi o płace w policji. I wiele, wiele jeszcze zmian, o którym moglibyśmy tutaj mówić nawet nie przez minuty, ale godziny, które się dokonały w polskiej policji.
10: No dobrze, pan mówi, panie generale, o zmianach, a opozycja mówi o tym, że na przykład policjanci wkraczają do mieszkań polityków, czy dokładnie do rodzin polityków, czy prawicowych dziennikarzy. I no właśnie, szantażują ich, napadają, organizują, uczestniczą w zorganizowanych grupach przestępczych, to zarzut Tomasza Sakiewicza.
11: Znaczy ja już na ten temat się wielokrotnie wypowiadałem, ale ja zastanawiam się, dokąd zmierzamy. Bo to, że to już jest histeria, to ja to widzę, i trudno się do tego odnosić w taki sposób bezemocjonalny, bo panie redaktorze, zacznijmy od początku. Policjanci przyjechali do mieszkania pana redaktora Sakiewicza z uwagi na informację o zagrożeniu zdrowia i życia dziecka. Ta informacja później okazała się informacją fałszywą, ale takich informacji mamy wiele, które winniśmy sprawdzić. I wówczas pojechaliśmy sprawdzić tą informację, którą dostaliśmy.
10: Dobrze, sprawdziliście, ale redaktor Sakiewicz pisze, że w związku z tym postępowaniem policji zostało wszczęte śledztwo prokuratury okręgowej w Warszawie, co jego zdaniem oznacza, że no, będzie prokuratura prawdopodobnie stawiać zarzuty.
11: Gdyby wszystkie wszczęte postępowania kończyły się zarzutami, to wiele osób byłoby poza obszarem wolności, więc dobrze, że prokuratura wszczęła to śledztwo. Niech wyjaśni wszystkie okoliczności całego tego zdarzenia, w jaki sposób my dostaliśmy informacje, jak ta interwencja została przeprowadzona. Ja oceniam tą interwencję jako zgodną z prawem. Nie widzę tam działań niezgodnych właśnie z prawem.
10: No dobrze, ale tak to Sakiewicz mówi, sfałszowano, pisze to wprost, sfałszowano protokół.
11: Nie rozumiem, co to znaczy sfałszowano protokół. Nie wiem, czy pan redaktor Sakiewicz ma akurat dostęp do materiału dowodowego, bo ja go nie mam. Chcę, żeby rzeczywiście oceniła te nasze działania prokuratura. Ten protokół został wypełniony we właściwy sposób. Osoba, która została zatrzymana, pod tym protokołem się podpisała. W związku z tym, gdzie tu jest fałszerstwo? Ale okej, w porządku, sprawdźmy to wszystko. Policja jest transparentna. Trudno, żeby była dzisiaj sędzią we własnej sprawie. Niech to zrobi prokuratura.
10: Redaktor Sakiewicz zarzuca wam również, że opublikowaliście tylko fragmenty z tego nagrania, że ono jest dramatyczne, że pokazuje łamanie prawa przez policjantów, bezprawne wejście, bezprawne zatrzymanie, no bardzo mocne zarzuty. Dlaczego nie ma całego tego filmu?
11: To jest dzisiaj w gestiach prokuratury, żeby rzeczywiście ten materiał udostępnić. Ja, tak jak wcześniej już

0: Więc mamy do czynienia z grupą przestępczą, zorganizowaną, która w sieci od wielu, wielu lat funkcjonuje. Więc ten proces cały czas trwa.
1: Ale dlaczego nie informujemy o żadnych szczegółach? Znaczy, no wiemy, że są jakieś 4 osoby i one są... No zazwyczaj jednak się cokolwiek o tych osobach mówi.
0: Panie redaktorze, nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, z czym mamy do czynienia. Zabezpieczyliśmy, żeby też pokazać naszym słuchaczom, ponad 10 tysięcy kart SIM. Wiele urządzeń technicznych i dzisiaj pracujemy nad tym, żeby ten materiał dowodowy był dobrze i rzetelnie zbudowany. Więc te wszystkie czynności od początku były realizowane w sposób bardzo dynamiczny. Zarówno Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, jak i policjanci Komendy Stołecznej Policji, policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji i innych komórek i jednostek pracowali nad tym, żeby tą sprawę fałszywych alarmów szybko wykryć. Nie wiem, czy wcześniej była taka dynamika, bo jak popatrzymy na historycznie, że mieliśmy więcej takich sytuacji...
1: Mieszkań wkraczaliśmy.
0: No okej, dobrze, tylko popatrzmy tak naprawdę, z czym mieliśmy do czynienia dużo wcześniej. To, że nie wchodziliśmy do mieszkań, ale że wchodziliśmy do szkół, do różnego rodzaju instytucji...
1: Ja mówię do mieszkań polityków i dziennikarzy.
0: Panie redaktorze, weszliśmy do mieszkania. Nikt nie przewidywał, że tam akurat mieszka pan redaktor, dziennikarz. Jeżeli chodzi o... bo pan tutaj odnosi się również do...
1: Do mieszkania mamy prezydenta.
0: Tak jest. To też trudno w tak krótkim czasie wiedzieć o tym, że tam mieszka mama prezydenta. W momencie, kiedy policjanci podejmują tę interwencję, tą informację o tym, żeby pojechać i sprawdzić, i gdzie jest informacja w tym przypadku o pożarze, o zagrożeniu zdrowia i życia, bo tam były dwie informacje, które wpłynęły po sobie, to muszą działać dynamicznie i szybko. To jest kilka minut tak naprawdę.
1: Pytanie kluczowe brzmi, jest takie zgłoszenie i oni jadą. Kto decyduje, że oni jadą i czy to jest decyzja podejmowana gdzieś wyżej?
0: Panie redaktorze, no nie może być decyzja podejmowana gdzieś wyżej. To jest na poziomie jednostki, która dostaje informacje o zagrożeniu. Te informacje, bo to były informacje z CPR-u, wpływają do policji i do innych jednostek, które winny być zadysponowane do tego typu działań. Jeżeli jest pożar, jedzie straż pożarna, jedzie policja, jedzie pogotowie. Wszystkie służby odpowiedzialne za ratowanie zdrowia i życia jadą na miejsce. I ten, który dostaje tą informację jako pierwszy, związaną z jego działalnością, czyli jeżeli jest pożar, no to tutaj wszelkie decyzje podejmuje straż pożarna, no bo oni muszą stwierdzić, czy rzeczywiście doszło do tego zdarzenia.
1: Pytam o to dlatego, że znowu czytując tweeta redaktora Sakiewicza, on mówi, tylko dość trudno uwierzyć w to, że zrobili to sami z siebie, mówię o policjantach, bez w ramach zajęć doszkalających i na to pytanie odpowie pan już za chwilę, bo musimy pożegnać się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam odpowiedź na to pytanie.
2: Dziękujemy. Marek Boroń, komendant główny policji, jak słyszeliście od teraz, już gościem radia RMF 24.
3: A w chińskim linii trzeci set inauguracyjnego pojedynku naszych siatkarzy w Lidze Narodów. Gramy z Kubą. Pierwszy set wygrany do 16, drugi do 20. W trzecim dużo chaosu, ale jest dobrze. Prowadzimy w tej chwili 12 do 9.
2: Po 8.30 fakty i właśnie fakty sportowe RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
7: Magdalena Karwat. Marek, posłuchajmy, co w pogodzie.
8: No, jeśli ktoś chce się dzisiaj opalać, ma taką ochotę, no to niestety to raczej nie jest na to dobry dzień. Trzeba tam kilka dni poczekać. Dzisiaj zapowiadają się raczej chmury. No i przede wszystkim wszędzie możliwe są deszcze i burze. Najwięcej tego deszczu będzie na południu, czyli na Śląsku i w Małopolsce. Tam może padać nawet cały dzień, ale te deszcze przejdą i przez Podkarpacie, i Lubelszczyznę, i Mazowsze, i Podlasie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
7: Dzień dobry, cześć, fajnie, że z nami jesteście, że włączyliście radio.

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: może...
1: Wielkie emocje, pykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolei w Śląskiem po awarii w Katowicach pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów.
2: Fakty otwiera Anna Kropaczek. Aniu,
1: dzień
2: witamy.
1: Dobry.
2: Co wiemy w tej chwili o tych utrudnieniach?
1: Wieczorem w Katowicach doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym po uszkodzeniu kabla zasilającego. Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, konieczne było ręczne sterowanie. Ruch prowadzony jest w ograniczonym zakresie po wyznaczonych torach. Pociągi notują opóźnienia od kilku do kilkudziesięciu minut.
3: Kierowców natomiast ostrzegamy przed utrudnieniami na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku.
2: Pomiędzy węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, awaria ciężarówki.
3: Zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia.
2: Papież Leon XIV o poranku pojawi się dziś w zakładzie karnym Brians Uno w miejscowości Sant Esteve ses Rovires koło Barcelony.
3: Potem w planach opactwo Matki Bożej w Montserrat w górach Katalonii.
2: I wieczorem papież odprawi mszę w budowanej od 144 lat bazylice Sagrada Familia, w trakcie której zostanie zainaugurowana jej najwyższa wieża, wieża Chrystusa.
3: Dzisiaj setna rocznica śmierci twórcy bazyliki, architekta Antonio Gaudiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A w faktach sportowych RMF FM udana inauguracja Ligi Narodów Siatkarzy w wykonaniu biało-czerwonych.
2: Tak jest. Starciem z Kubą dwukrotni zdobywcy złota rozgrywek WNL rozpoczęli fazę zasadniczą Ligi Narodów. Starcie w środku dnia w chińskim linii przy pustych trybunach w mieście, które ma, uwaga, ponad 2,5 miliona mieszkańców. Ale jest dobrze, wygrywamy 3-0. Dziś o poranku Kuba, jutro o 14 mecz ze Słowenią, w piątek o tej samej porze Japonia i w niedzielę 7 rano mecz z Ukrainą. W Chinach także 12-osobowa reprezentacja Polski w boksie. 7 pań, 5 panów polecieli na drugi tegoroczny Puchar Świata w Guiyang. Trener kadry Tomasz Delak podkreśla:
5: ten rok jest cały taki selekcyjny i po mistrzostwach Europy pod koniec roku tak naprawdę już będziemy mieć wybrany skład na pierwsze kwalifikacje olimpijskie.
2: W kadrze m.in. Agata Kaczmarska, liderka kategorii 80+, w ostatnim rankingu Federacji World Boxing. Julia Szeremeta po konsultacji z trenerem zrezygnowała ze startu w Chinach. Jutro, kibicom przypominać nie trzeba, początek mundialu. Na boiskach USA, Kanady i Meksyku może wystąpić rekordowa liczba 1248 graczy. Oczy świata zwrócone na młodych, jak Mazadona, czyli Szwajcar Johan Manzambi, ale też na takich rekordzistów jak Lionel Messi. 6. mundial. Nikt nie zagrał w większej liczbie mistrzowskich meczów od Argentyńczyka. 26 występów, o jeden więcej niż Niemiec Lothar Matthäus, a ostatniej nocy, jak już mówiliśmy, bramka Messiego z karnego w meczu testowym z Islandią w amerykańskim Auburn. Argentyna wygrywa 3-0. Julian Alvarez na ławce, jego klub Atletico Madryt odrzuca ofertę złożoną przez królewski Real, czyli 150 milionów euro za Argentyńczyka. Klauzula odstępnego tymczasem to 500 000 000 euro. José Mourinho tymczasem ma już dziś poprowadzić pierwszy trening Realu Madryt właśnie w Madrycie. Wieczorem jego agent Jorge Mendes spotkał się w jednym z madryckich hoteli z José Ángelem Sánchezem, czyli dyrektorem wykonawczym Realu Madryt, oraz głównym skautem królewskich José Antonio Calafatem. Dziennikarze pytali o Portugalczyka. Odpowiedzi się nie doczekali, zanim Mourinho pojawi się w ośrodku szkoleniowym Realu w Valdebebas. Media przypominają jego słowa: jestem jednym z nielicznych trenerów, którzy odeszli z Realu z własnej woli, a nie został zwolniony. W holenderskim Sertogenbos wciąż zapowiadane opady. Mecz Huberta Hurkacza z Martonem Fuczowiczem przerwany wczoraj przy stanie 6-3, 1-2 dla Polaka. Czekamy zatem, aż Hurkacz, no i Kamil Majchrzak wrócą dziś do gry.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Zatem
2: wszystko gotowe. Dokładnie. Zaczynamy.
1: Zaczynamy fakty. Ha.
3: Na początek komendant główny policji Marek Boroni, sprawa serii fałszywych alarmów.
4: Co w tej sprawie usłyszeliśmy od gościa porannej rozmowy w RMF FM?
3: Pod lupą faktów też system kaucyjny i problemy z nim związane, ze szczegółami za moment nasza reporterka.
4: W faktach o 9:00 także finał konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, organizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3: Będzie też mundial i wielkie odliczanie przed pierwszym gwizdkiem w meczu Meksyk-RPA.
4: Co wiemy dzisiaj o 4 osobach zatrzymanych w sprawie serii fałszywych alarmów?
3: Między innymi o to Tomasz Telejkowski pytał gościa porannej rozmowy w RMF FM, komendanta głównego policji generała Marka Boronia.
5: To są osoby, które wcześniej miały podobne działania, jeżeli chodzi o fałszywe alarmy i były tymczasowo aresztowane. Więc mamy do czynienia z grupą przestępczą, zorganizowaną, która w sieci od wielu, wielu lat funkcjonuje. Więc ten proces cały czas trwa.
6: Ale dlaczego nie informujemy o żadnych szczegółach? Znaczy, no wiemy, że są jakieś 4 osoby i one są, no zazwyczaj jednak się cokolwiek o tych osobach mówi.
5: Panie redaktorze, nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, z czym mamy do czynienia. Zabezpieczyliśmy, żeby też pokazać naszym słuchaczom, ponad 10 tysięcy kart SIM. Wiele urządzeń technicznych i dzisiaj pracujemy nad tym, żeby ten materiał dowodowy był dobrze i rzetelnie zbudowany.
4: Tomasz Terlikowski, komendant główny policji Marek Boroń w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Ona w całości na stronie rmf24.pl. Błyskawicznie przybywa opakowań kaucyjnych w systemie. Jak szacują operatorzy, tydzień do tygodnia to wzrost od 20 do nawet 30%.
4: Według danych resortu środowiska na koniec kwietnia oddaliśmy ponad 1 miliard butelek i puszek ze znakiem kaucji. Butelek przybywa, ale nie ubywa problemów, jakie mamy z systemem.
3: Wasze głosy zebrała reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Magdo. Wciąż nie wszystkie punkty chcą oddawać gotówkę.
7: Zamiast pieniędzy proponują bon do zrealizowania w konkretnym punkcie w określonym czasie. Chociaż zgodnie z ustawą każdy oddający opakowanie z kaucją może zażądać gotówki. Jak oceniacie system?
8: Ogólnie nie najgorzej, za wyjątkiem, że rzeczywiście są kolejki, jeśli chodzi o zwroty.
9: Brak takiej regularnej może obsługi tych kaucjomatów oraz tego, że zawsze by rzeczywiście nie było miejsca na kolejne butelki, jakby się chciało oddać, to nie było takiej możliwości.
10: Powinno być to lepiej zorganizowane, tutaj akurat jest w miarę, ale jak się zadnie ten butelkomat, tak tutaj nikt nie przyjdzie.
7: W obiegu jest coraz mniej opakowań niekaucyjnych. Operatorzy systemu oceniają, że już od wakacji na rynku będą dostępne wyłącznie butelki objęte kaucją, a to oznacza, że potrzeba jeszcze więcej punktów, w którym będziemy mogli oddać opakowania.
4: A jakie wy macie doświadczenia z systemem kaucyjnym? Piszcie na fakty@rmf.fm. Do tego tematu wrócimy jeszcze w faktach.
11: Trzymamy się faktów.
4: Najpierw uczyli się, jak udzielać pierwszej pomocy. Później na ten temat tworzyli prace plastyczne, a dziś w Warszawie powalczą w grze miejskiej.
3: Uczniowie 12 podstawówek już za niecałą godzinę wezmą udział w finale konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, organizowanego od 20 lat przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
4: W faktach z nami teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Dzień dobry.
12: I Jurkowa, siema.
4: Siema, tak. Będziesz przez cały dzień towarzyszył uczniom w ich zmaganiach.
12: Tak jest, a czekają ich przeróżne atrakcje i wyzwania. Bo na przykład w Sejmie będą próbowali w jak najszybszym czasie skompletować apteczkę, na Politechnice będą układać swoich kolegów z klasy w pozycji bocznej, a w Łazienkach Królewskich będą musieli doprowadzić karetkę do poszkodowanego. Ale najważniejsze czeka ich już za pół godziny. Odwiedzi ich Jurek Owsiak ze swoim słynnym
13: siema!
12: No to siema.
4: No to jeszcze raz, no to siema. Z naszym reporterem słyszymy się również o 11:00. A już jutro pierwszy gwizdek mundialu.
3: W 3 krajach USA, Meksyku i Kanadzie ostatnie przygotowania do piłkarskich mistrzostw świata.
4: Mecz otwarcie w legendarnym Estadio Azteca. Meksyk zagra z RPA, a w meksykańskiej stolicy nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
3: Pawle, witamy w faktach.
14: Dzień dobry w stolicy Meksyku. Wielkie oczekiwanie na pierwszy gwizdek. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to meksykańska drużyna zwycięży. Do Mexico City przyjeżdżają kibice z całego kraju, jedni na stadion, inni do strefy kibica w centrum miasta, aby kibicować drużynie i by być jak najbliżej meczu otwarcia. Przyjechaliśmy wspierać naszą reprezentację Meksyku, ponieważ kochamy Meksyk, jesteśmy Meksykanami. Jesteśmy bardzo dumni z naszego kraju. Atmosfera, jak słychać, gorąca. Ze stolicy Meksyku Paweł Żuchowski.
3: Iran, przypominamy, ze względów politycznych zamienił swój środek pobytowy. No, tak jak nasz wysłannik Paweł Żuchowski, tymczasowo przeniósł się z USA właśnie do Meksyku, bazą irańskiej kadry Centro Solis Quintle w Tijuanie.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Magic Karwat Marek to jest, posłuchajmy tej.
13: A ja chciałam zdementować, że nikt się nie pomylił, tak, bo to nadal jest prawie lato, to nie jest jesień, nie jest.
2: Aha,
13: mimo tego, co widzimy za oknem, tak, to jest wciąż lato i czerwiec i raczej musimy się mimo tego czerwca nastawić w tym tygodniu na deszcze, burze i chłód.
2: Dzisiaj
13: na południu kraju, na przykład w Bielsku Białej albo w Nowym Targu, będzie tylko 13-14 stopni, ale też będą dwudziestki.
1: Wspaniała osoba prognostyczna.
13: A tak, jedyna taka.
0: Sponsorem prognozy.

bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed za krótkim latem na bałutach, za długim batem, diabłem pod krem.

Startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Kwiatkowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
1: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
2: Michał Zieliński,
3: Bogdan Zalewski,
4: Marcin Jędrych
5: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żarty.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty przedstawiam już teraz Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski.
2: Groźny wypadek na Krajowej 28 w małopolskim Grybowie.
3: W szkolny autokar wjechał samochód osobowy, co najmniej jedna osoba jest poszkodowana.
2: Jesteśmy krajem przyfrontowym, przypominał o tym dziś w RMF FM Marek Boroń, komendant główny policji.
4: Tam, gdzie jest pieniądz, tam jest zainteresowanie grup przestępczych.
3: W faktach połączymy się też z naszym specjalnym wysłannikiem do Barcelony.
2: Tam papież poświęcił główną wieżę Bazyliki Sagrada Familia, wieżę Chrystusa.
3: Za chwilę też o protestach przed mundialem w Meksyku. Jest 10. Zaczynamy fakty od wypadku szkolnego autokaru na Krajowej 28 koło Grybowa w Małopolsce. Jak mówiliśmy, co najmniej jedna osoba została poszkodowana.
2: Pojazdem podróżowało 36 dzieci oraz troje opiekunów. W autokar wjechał samochód osobowy.
3: Na miejscu jest policja. W tej chwili w miejscu wypadku przejechać można tylko wahadłowo. Jesteśmy krajem przyfrontowym, to przekłada się na przestępczość zorganizowaną. Podkreślał w porannej rozmowie w RMF FM generał Marek Boroń, komendant główny policji.
2: W warszawskim studiu ponownie prowadzący tę rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, jaki wpływ ma wojna na przestępczość?
5: Zacznijmy od najbardziej oczywistego, a mianowicie ogromnego zwiększenia produkcji tanich narkotyków syntetycznych.
4: To narkotyk, który jest między innymi używany przez tych, którzy na tym polu walczą.
5: Czyli tak. Przez żołnierzy, rozumiem.
4: Dokładnie, obu stron.
5: Część produkcji zostaje jednak w Polsce.
4: To nie jest tak, że wszystko idzie tam. Część zostaje u nas, no bo to jest tani narkotyk.
5: Część z sieci rozprowadzającej i przerzucającej narkotyki na wschód tworzą przestępcy z krajów byłego Związku Radzieckiego. Ale narkotyki nie są jedyną przestrzenią ich zainteresowania.
4: Wie pan, jeżeli dzisiaj pan może kupić usługę przestępczą w sieci, no to musimy to rozpoznawać.
6: Ale usługę przestępczą, czy co? No bo narkotyki, zabójstwo...
4: Narkotyki, zabójstwo, rozbój...
5: A grupy te często mają charakter ponadnarodowy.
2: A teraz w faktach protesty przed pierwszym mundialowym gwizdkiem.
3: Stolica Meksyku, gdzie już jutro rozegrane zostanie pierwsze spotkanie piłkarskich mistrzostw świata, to nie tylko miejsce sportowych emocji, ale i protestów, które mają zwrócić uwagę na aktualne problemy Meksyku, jednego z trzech państw gospodarzy. O szczegółach nasz wysłannik Paweł Żuchowski.
7: Przed Estadio Azteca, gdzie jutro rozegrane zostanie pierwsze spotkanie, przychodzą nie tylko kibice. Jesteśmy tutaj, aby pokazać rzeczywistość, którą FIFA i meksykański rząd próbują ukryć, ponieważ jest to rzeczywistość dotykająca ludzi w tym kraju. Ponad 133 tysiące osób uznaje się za zaginione. Chodzi o bardzo poważny i od lat narastający problem zaginięć w Meksyku, związany głównie z działalnością karteli narkotykowych, przestępczością zorganizowaną, handlem ludźmi, korupcją oraz słabością części instytucji państwowych. Jesteśmy społeczeństwem, które jest grabione, mówią protestujący. Rodziny zaginionych od lat oskarżają władze o zbyt wolne śledztwa, brak identyfikacji odnajdywanych szczątków. W wielu regionach to właśnie rodziny i oddolne grupy społeczne same organizują poszukiwania, często przeczesując pustkowia czy miejsca, gdzie mogą znajdować się masowe groby. Aktywiści próbują wykorzystać uwagę świata skupioną na mundialu, by powiedzieć, wszyscy patrzą teraz na piłkę, ale nie zapominajcie o tym problemie. Ze stolicy Meksyku, Paweł Żuchowski.
2: Nasi siatkarze pokonali w chińskim Linei Kubę 3-0.
3: To była inauguracja Ligi Narodów. Sety wygrane do 16, 20 i trzeci set do 21. Odmłodzona kadra Nikoli Grbicia, między innymi bez dobrze znanego na Kubie Wilfredo Leona czy Tomasza Fornala, za to z Majchrzakiem, Markiewiczem, Gomułką czy Tunitisem w roli libero. W tym roku najważniejszą imprezą sezonu dla naszych siatkarzy są wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których to bronić będziemy tytułu i będzie to pierwsza okazja na wywalczenie przepustki na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
2: A emocje Ligi Narodów wracają jutro po południu. O 14:00 gramy ze Słowenią.
3: Teraz w faktach: Barcelona. W setną rocznicę śmierci architekta Antonia Gaudiego papież Leon XIV poświęci dziś główną wieżę Bazyliki Sagrada Familia, wieżę Chrystusa.
2: To wydarzenie z bliska oglądać będzie nasz specjalny wysłannik do Katalonii, Benjamin Kubiak-Piła. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Jak wygląda wieża Chrystusa?
8: Prawie 173-metrowa konstrukcja góruje nad Barceloną. Na samym szczycie znajduje się 17-metrowy przeszklony krzyż, który jednocześnie jest tarasem widokowym. Podobnie jak pozostałe wieże, ta również została zaprojektowana tak, by do środka wpadało jak najwięcej światła. Do wybudowania pozostały jeszcze 4 wieże towarzyszące i główna fasada, ale już teraz można powiedzieć, że projekt życia Gaudiego dobiega końca. Architekt sam przewidział, że budowa potrwa 144 lata.
9: Dlatego wybudował tylko jedno boczne wejście, ale za to ze wszystkimi szczególikami, żeby następcy jego wiedzieli, jak to przekładać na tą nowszą architekturę. Gaudi sam mówił, że przyjdą następni i że rozwinie się technologia.
8: Powiedziała mi Dominika Berger, polska przewodniczka po Barcelonie. Ze stolicy Katalonii, Benjamin Kubiak-Piła.
10: Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze.
3: Przewlekły stres działa negatywnie nie tylko na psychikę, ale i cały organizm.
2: Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM o tym, jak może szkodzić naszemu zdrowiu.
3: Jak radzimy sobie ze stresem?
11: Słońce, o, dla nas to jest po prostu power kompletny. Słońce jak świeci.
12: Czy ma pani receptę na taki stres przewlekły?
13: Wychodzę z domu, idę na spacer i rozładowuję się. Patrzę na kwiatki, na trawkę jak rośnie i to mnie cieszy.
14: Uprawiać sport, cieszyć się czasem z przyjaciółmi i z rodziną.
2: Usłyszała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
3: I tam m.in. o tym, jak objawia się wspomniany przewlekły stres.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: 11. Bogdan Zalewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam wszystkich słuchających. Dlaczego nie było rządowego alertu przed nadciągającą trąbą powietrzną? Pytają mieszkańcy zrujnowanej opolskiej wsi Balcarzowice. Reporterka RMF FM interweniuje w tej sprawie. Makabryczny atak nożownika z Sudanu przyczyną zamieszek w Irlandii Północnej. Fale antyimigranckich wystąpień opisze nasz korespondent na Wyspach Brytyjskich. Kontakt z obcymi na dużym ekranie. Fakta kulturalnych. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie nie otrzymali wcześniej żadnych SMS-owych alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ustaliła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, przypomnijmy, 30 maja żywioł w Balcerzowicach zniszczył 18 budynków, dwóm grozi zawalenie. Czy mieszkańcy zdawali sobie sprawę z nadciągającego zagrożenia?
3: Nie, pani Karina tego dnia wybrała się z mężem po kwiaty, bo była piękna pogoda. W domu zostawiła uchylone okna i samą córkę.
4: Dzwoniła z płaczem, że coś się tłucze po domu, że wypadło okno, że za chwilę, że się leje z wszystkich miejsc.
5: Wszystko naraz zaczęło się walić, sufity leciały.
6: Nikt nie dostał tutaj z tego rejonu ostrzeżenia, żadnego alertu.
4: Nie wiem, no może ludzie by pochowali samochody. No może bylibyśmy w domu, może córka nie przeżyłaby traumy, którą przeżyła taka.
6: Nie wiem, czy to zawiódł system po raz kolejny.
3: Jak tłumaczy rzeczniczka wojewody Kinga Tokarz, nie było przesłanek do uruchomienia alertów, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał jedynie ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Z komunikatu meteorologów nie wynikało, by mogło wystąpić zjawisko o takiej skali intensywności, jak w Balcarzowicach. Czekamy na komentarz IMGW.
2: Polska aktywistka Monika Silva-Koniuszek została znaleziona martwa w swoim domu w miejscowości Montanita na zachodzie Ekwadoru. Kobieta była znana z nagłaśniania korupcyjnych afer w administracji publicznej wokół handlu ziemią. Na wiadomość o śmierci Polki zareagowała delegatura Unii Europejskiej w Ekwadorze, apelując o szybkie i niezależne śledztwo mające wyjaśnić okoliczności jej śmierci. Noc antyimigranckich zamieszek w Belfaście. Ich przyczyną był wczorajszy koszmarny atak nożownika pochodzącego z Sudanu. Imigrant brutalnie zaatakował około 40-letniego mężczyznę. Ofiara doznała poważnych obrażeń twarzy, szyi i pleców. Makabryczne nagranie incydentu trafiło do internetu. Pojawiły się nawoływania do aktów zemsty i wezwania do aktów przemocy. O nowej fali napięć na tle imigrantów opowie londyński korespondent RMF FM Bogdan Firmorgan. Bogdanie, jakie sceny rozegrały się na ulicach Belfastu oraz w kilku innych miejscowościach Irlandii Północnej?
7: Zamaskowani młodzi mężczyźni podpalali samochody i autobusy, a także domy, o których wiedzieli, że zamieszkują je imigranci. Mamy do czynienia z pogromem na tle rasowym. Ludzie stają się ofiarami przemocy wyłącznie na podstawie koloru ich skóry. To niedopuszczalne, mówi Claire Hanna, stojąca na czele jednej z północnoirlandzkich partii politycznych. Padają także pytania na temat szczelności unijnej granicy. Oskarżony o próbę morderstwa Sudańczyk przybył bowiem do Belfastu z Dublina, po czym wystąpił o azyl. Ludzie wjeżdżający z Republiki Irlandii do Ulsteru nie podlegają żadnej kontroli i mogą to robić bez przeszkód.
2: 11:03. Od ponad godziny w kilku miejscach w Warszawie trwa gra miejska dla uczniów szkół podstawowych z małych miejscowości i wielkich miast. To finał konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować. Organizuje go Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A zmagania uczniów obserwuje z bliska nasz reporter Michał Radkowski. Witamy serdecznie.
8: Tak jest, dzień dobry, witam.
2: Więcej jest zabawy, powiedz, czy rywalizacji?
8: A jedno przeplata się z drugim, bo u kilkulatków widzę duży entuzjazm i radość na twarzach, to z jednej strony, ale jest też w nich waleczność, bo w wielu konkurencjach liczy się czas. Uczniów powitał na początku sam Jurek Owsiak, zagrzewając do walki.
9: 3, 2, 1, go!
10: I rusza 11 konkurs, a tym uczymy ratować. Dzisiaj gościmy 12 drużyn z całej Polski. Życzymy wam powodzenia, moi drodzy. Rozglądajcie się, patrzcie, podziwiajcie piękną naszą stolicę.
2: I od razu ruszyli w teren, bo zadania są rozproszone w kilku miejscach w Warszawie, między innymi w Łazienkach Królewskich czy w Sejmie, a więc uczniowie muszą też być zwinni, by szybko przemieszczać się między kolejnymi wyzwaniami. Bardzo dziękujemy za tę relację.
11: To są fakty kulturalne w RMF FM.
2: I mamy Dzień Objawienia. Ale to nie chodzi o dzisiejszą datę, prawda?
4: Trochę też.
2: Zapraszam Katarzyna Sobiechowska-Szulta.
4: Dzień dobry. Dziś ten film Stevena Spielberga wchodzi do naszych kin w rolach głównych Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Słynny reżyser nakręcił dreszczowiec science fiction i opowiada o takim niespodziewanym kontakcie ludzkości z obcą cywilizacją. O głównym przesłaniu Spielberg mówił na premierze w Nowym Jorku. Człowieczeństwo, empatia, wiara w coś, czego nie widzimy. Uświadamianie ludziom tego, co nieznane, by mogli poczuć się komfortowo z tym, co kiedyś było nieznane. Autorem zdjęć do filmu jest stały współpracownik reżysera Janusz Kamiński. The Phantom of the Opera po raz pierwszy w Polsce w angielskiej wersji językowej od piątku do wtorku. Arcydzieło, które zmieniło historię rozrywki, można oglądać w Pre-Zero Arena Gliwice. To opowieść o zakochanym w sopranistce upiorze.
9: Każdy doświadczył takiej samotności, być może takiego pragnienia bycia kochanym. On jest jednak sam wyklęty.
4: Mówi w RMF Classic Joanna Ernest, koordynatorka polskiej odsłony tej produkcji. Aktorzy Maggie Gyllenhaal i Jesse Eisenberg dostaną specjalne nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w czeskich Karlowych Warach za zdolności łączenia europejskiej i amerykańskiej tradycji filmowej. Festiwal zacznie się 3 lipca.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Nowa misja NASA. O tym za chwilę.
12: I tego się nie spodziewałam po astronautach.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą. The good girl in your dreams.

kimkolwiek. RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Bogdan Zalewski już teraz przy mikrofonie, jest 12.
2: Fakty na bank. Zapraszam. Kłopoty z blikiem i logowaniem w aplikacji banku PKO. Nasz warszawski reporter wyjaśni, jak sobie poradzić z tymi problemami. Chłopak trafiony w głowę z wiatrówki przez mężczyznę w Gdańsku. O konsekwencjach opowie trójmiejski dziennikarz. Jak położyć kres stresowi? Słuchajcie naszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Przedszkolaki tańczą chodząc, czyli polonez w Szczecinie. Awaria aplikacji komórkowej PKO SA. Klienci banku z żubrem w logo nie mogą wykonywać wszystkich płatności. Więcej wie na ten temat dziennikarz RMF FM Krzysztof Brenda.
3: Witam, dzień dobry.
2: Witamy. Dzień dobry. Co konkretnie nie działa, Krzysztofie?
3: Ci klienci, którzy mają aplikację POP na telefonach z systemem Android, nie mogą na przykład korzystać z kodów BLIK. Nie mogą także wykonywać w internecie tych transakcji, które wymagają zatwierdzenia przez aplikację telefoniczną. PKO SA podkreśla, że inne usługi, jak na przykład normalne płatności kartami, działają. Bank pracuje nad naprawą. Podkreślę, że problem z blikiem mają teraz tylko klienci PKO SA. W innych bankach ta usługa działa poprawnie.
2: Pijany 48-latek postrzelił z wiatrówki 14-letniego chłopca w Gdańsku. Mężczyzna został zatrzymany. Nastolatek trafił do szpitala. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisławie, z jakiego powodu ten człowiek wypalił z broni pneumatycznej?
4: No jak tłumaczył policjantom, uważał, że grupa nastolatków była za głośno i chciał ich wystraszyć. Młodzi spędzali czas w jednej z osiedlowych altanek. To było po godzinie 21.30 w niedzielę. Mężczyzna trafił 14-latka w okolice głowy. Chłopak przytomny został przewieziony do szpitala. Policjanci jeszcze tego samego wieczoru zatrzymali 48-latka. Badanie wykazało, że miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Grożą mu 2 lata więzienia.
2: Spore utrudnienia w centrum stolicy. Do Warszawy zjechali funkcjonariusze Służby Więziennej Solidarności. Ich protest właśnie się rozpoczyna przed Ministerstwem Finansów. Na miejscu jest nasz reporter Michał Radkowski. Przy ulicy Świętokrzyskiej 12. Dobrze pamiętam adres?
5: Tak jest.
2: Jak dużo osób tam się zebrało, Michale?
5: A w tej chwili jest tutaj około 100, może 200 pracowników Służby Więziennej ubranych w swoje służbowe uniformy, ale jest tutaj niezwykle głośno, bo protestujący co chwilę używają gwizdków i trąbek, słychać też muzykę teraz. Przyjechali tutaj do stolicy, bo nie podobają im się plany rządu.
6: Protestujemy, bo chcą zabrać nam świadczenia mieszkaniowe. 16 tysięcy funkcjonariuszom chcą zabrać świadczenia. Znaczy może nie zabrać, zmniejszyć świadczenia mieszkaniowe, dlatego protestujemy. Nie chcemy, żeby to, co nam zostało dane, zostało zabrane, tak?
5: Powiedział mi jeden z protestujących, który przyjechał do Warszawy z zakładu karnego w Wierzchowie, to w Zachodniopomorskiem, to zmniejszenie świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariusza to może być zmiana nawet o 500 zł miesięcznie, oczywiście na minus. Ważna informacja dla kierowców, teraz całkowicie zablokowana jest Świętokrzyska między Nowym Światem a Mazowiecką. W okolice już teraz są ogromne korki.
2: Minął już termin wezwania Zbigniewa Ziobry do stawienia się przed węgierskimi władzami. Chodzi o wszczętą w maju procedurę weryfikacji azylu politycznego przyznanego byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości przez rząd Viktora Orbana. Jak ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory, poseł Prawa i Sprawiedliwości został wezwany do osobistego wyjaśnienia swojej sytuacji. Miał to uczynić przedwczoraj. Jednak Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie stawienie się na wezwanie oznacza, że węgierski urząd bez jego udziału podejmie decyzję w sprawie azylu. Stres, zwłaszcza ten przewlekły, nie jest dla nas obojętny. Zwracamy na to uwagę w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu prowadzono badania nad wpływem silnego stresu na nowotwory. Reakcje organizmu widać szczególnie u pacjentów z mniej korzystnymi rokowaniami.
7: To obniża nasze rezerwy, jeżeli chodzi o możliwości naszego układu immunologicznego. Wiemy, że podsyca ten stan zapalny, a to są parametry, które też są ważne w kontekście terapii onkologicznej.
8: O tym, że stres ma negatywny wpływ na nasze życie, na nasze zdrowie, wiemy od dawna, a czy ma wpływ na zachorowalność też na nowotwory?
7: Są realne, mierzalne biologicznie parametry, które pod wpływem tego stresu się zwiększają. Czy ma jakiś wpływ? Na pewno. Jak duży w kontekście molekularnym? Próbujemy się dowiedzieć.
2: Z Katarzyną Herbetko z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozmawiała nasza dziennikarka Martyna Czerwińska. Czy wiecie, że nasz organizm jest barometrem stresu? Fascynująca sprawa. Przeczytacie o niej na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. A już za godzinę swój dyżur rozpocznie ekspertka. Pod numerem telefonu 12 200 0010 na Wasze pytania czeka Emilia Szufnara, neurolog ze szpitala MSWiA w Krakowie. Tylko u nas, jak położyć kres stresowi.
1: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
2: Mali ludzie, pełni luzu. A to jak dzieci pożegnały przedszkole tanecznym krokiem. Starszaki zatańczyły uroczystego poloneza przed szczecińskim magistratem. Czy taki chodzony to duża sztuka? Była ciekawa reporterka RMF FM Anna Pałamar.
9: To trudny taniec?
10: Nie. Dla mnie łatwo.
9: A czemu?
10: Dla mnie też. Prawie ciągle się idzie.
9: Jak to się tańczy?
10: Dziewczynki mają wianki, ja popatrzę takie kamizelki.
9: Lubicie tańczyć?
10: Tak. Bardzo.
9: A jak się tańczy poloneza?
10: O tak. No, trochę źle, trochę dobrze.
9: Idzie się cały czas?
10: No, cały czas.
9: I się liczy do trzech?
10: Tak, ale w myślach.
2: Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No i właśnie o to chodzi.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
1: To tu was chyba jednak nie zaskoczę, jest deszczowo w całym kraju, z drobnymi wyjątkami tutaj, jeżeli chodzi o okolice Białegostoku, Olsztyna, tam po prostu pochmurno, na razie tam deszczu nie widzę na mapach pogodowych, Bydgoszcz też jeszcze tylko chmurki, ale reszta z was będzie raczej wracała z pracy w towarzystwie
11: deszczu. Jeszcze widzę dwa wyjątki, Białystok i Lublin, tutaj nie pada, tu leje. To jest taki wyjątek, to w tę stronę bardziej, tam wiadrami dają.
1: Od 19 do 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
11: Tybele do piątku, Paweł Jawor, Paulina.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzina 13, z nami Bogdan Zalewski.
2: Zgadza się? Zapraszam serdecznie wszystkich słuchających. Koalicja rządowa jak jeden mąż za projektem ustawy o socjalnym zabezpieczeniu artystów. Grosz do grosza, kropla do kropli, a zbierze się bak. Znów nieznaczna obniżka maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Symboliczny dar dla papieża w Barcelonie. Specjalny wysłannik RMF FM do stolicy Katalonii opisze unikatowy pastorał dla Leona XIV. Wszystkie kluby koalicyjne poprą ustawę o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Projekt, który w ubiegłym miesiącu przyjął rząd, wzbudził spore kontrowersje. Przepisy zakładają m.in., że część odgórnie weryfikowanych artystów otrzyma wsparcie w opłacaniu składek oraz dostęp do minimalnej emerytury. Na linii teraz sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kasper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kasprze. Kiedy ustawą zajmie się Sejm?
3: No, najpóźniej w przyszłym miesiącu. Jak się dowiedziałem, niewykluczone, że niektóre partie koalicyjne będą jednak zgłaszać do projektu swoje poprawki. Natomiast jak deklaruje poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz, ustawa opuści Sejm.
4: Dziwne byłoby, gdyby minister kultury walczył o emeryturę dla rolników albo dla księży.
3: Wszystkie partie będą popierać tę ustawę, która trafi do Sejmu?
4: Myślę, że wszystkie partie koalicji nie będą miały problemu z tym, żeby ją poprzeć.
3: A z kolei opozycja zakłada, że już można spodziewać się prezydenckiego weta do tej ustawy.
5: Moim zdaniem, wie pan, w obecnych warunkach ta ustawa nie jest do przyjęcia.
3: Usłyszałem od posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Koźmiuka z Sejmu, Kacper Wróblewski.
2: Od jutra tankowanie będzie nieco tańsze. Maksymalne ceny paliw idą w dół. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 92 grosze, to 4 grosze mniej niż dziś. Obniżka również przy dystrybutorach z olejem napędowym. Maksymalna cena będzie niższa o 3 grosze, 6 zł i 43 grosze za litr.
1: Sztuka w faktach RMF FM.
2: A konkretnie sztuka sakralna. Papież Leon XIV ma otrzymać dzisiaj w Barcelonie specjalny pastorał nawiązujący do życia i twórczości Antonia Gaudiego, twórcy słynnej bazyliki Sagrada Familia. Laskę pasterską wykonał kataloński rzeźbiarz spokrewniony z samym Gaudim. W stolicy Katalonii jest specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, opisz, jak wygląda ten specjalny podarunek dla Ojca Świętego.
6: Na samym szczycie znajduje się krzyż będący wierną kopią tego, który wieńczy wieżę Chrystusa, tę samą, którą dziś poświęci papież. Osadzony jest on na elemencie wykonanym ze srebra najwyższej jakości. Umieszczono tam również 4 kamienie znalezione w Mas de la Calderera, domu, w którym urodził się Gaudi. Laskę wykonano z 5 rodzajów drewna pochodzących z 5 kontynentów. Miało to wyrażać ideę uniwersalności, nadawać dziełu wymiar powszechny. Tak jak kamienie z Mas de la Calderera są lokalne i związane z miejscem narodzin Gaudiego, tak drewno pochodzi z 5 kontynentów, by podkreślić uniwersalny charakter. Powiedział mi twórca pastorału Jean Seremia. W dolnej części laski znajduje się srebrny element przedstawiający żółwia lądowego, który również można zobaczyć przy wejściu do fasady narodzenia Bazyliki Sagrada Familia. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Ból utrudniający funkcjonowanie, którego przyczynę trudno ustalić, tak może objawiać się przewlekły stres. Ten problem szeroko omawiamy w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Oto na co często skarżą się pacjenci.
7: Na ból występujący w obrębie kręgosłupa, przewlekłe bóle głowy, trudności w ogóle w zasypianiu, w zmianie pozycji w łóżku.
8: Jak już opadną emocje związane z diagnostyką, to wtedy pacjenci się otwierają i mówią o tym, że te problemy mogą być inne faktycznie, związane no, choćby ze stresem, który im towarzyszy.
7: Mieli dużo stresu w pracy, że mieli dużo stresu w domu, w jakichś tam sytuacjach rodzinnych i mogą mieć dużo napięcia w sobie, które potem przechodzi na mięśnie.
2: Tłumaczy Karolina Tłuszcz. Z fizjoterapeutką z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie rozmawiała Kamila Kontura-Gzięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. To tam dowiecie się, jak sobie radzić z takim napięciowym bólem. A u nas zdrowe napięcie rośnie, bo właśnie w tym momencie dyżur telefoniczny pod numerem 12 200 0010 rozpoczyna nasza ekspertka Emilia Szufnara, neurolog ze szpitala MSWiA w Krakowie. Macie pytania? Dzwońcie od razu, bez stresu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. 4 minuty po 13. Paulina Sawicka. Paweł Jabłoń nie włączył mikrofonu, ale też bardzo...

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: wybrałeś. Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Bogdan Zalewski, zaczynamy.
2: Dzień dobry i zapraszam.
1: 14.
2: Coraz głośniej wokół sprawy Leszka K. Aresztowanie niezależnego dziennikarza Leszka Kraskowskiego wywołało reakcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Katalończycy liczą na dostrzeżenie podczas hiszpańskiej pielgrzymki papieża. Czy Leon XIV w Barcelonie przemówi w języku autonomicznej wspólnoty? O te oczekiwania pyta specjalny wysłannik RMF FM. Porady w sprawie przewlekłego stresu. Trwa nasz ekspercki dyżur telefoniczny. Opinia publiczna powinna poznać przyczyny aresztowania niezależnego dziennikarza Leszka K., twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. Marcin Wiącek przypomniał częste przypadki nadużywania aresztu tymczasowego, a w wypadku dziennikarza Leszka Kraskowskiego w grę wchodzą też fundamentalne zasady demokracji, jak wolność prasy. O głośnej sprawie opowie nasz reporter Tomasz Skory. Jaki jest jej tło, Tomku?
3: Leszek K. został aresztowany w związku z nielegalnym posiadaniem broni gazowej z amunicją i groźbą zabójstwa skierowaną mailem do komendanta policji w Piasecznie. Niezależnie działający dziennikarz, często skonfliktowany z przedstawicielami władzy, niezależnie od tego, kto ją sprawował, chciał w ten sposób wymusić zajęcie się przez służby konkretną sprawą, nad którą pracował. Twierdził, że to jemu w tej sprawie grożono i domagał się od policji interwencji. Podczas przesłuchania Leszek K. nie przyznał się do winy i odmawiał składania wyjaśnień. Decyzja o 3-miesięcznym areszcie wywołała jednak protesty licznych mediów, a za kolegą ujęły się także osoby, z którymi poważnie się różnił. Według RPO Marcina Wiącka organy państwa powinny publicznie wyjaśnić, czy aresztowanie nie jest represją za krytykę formułowaną przez dziennikarza śledczego względem władzy.
2: Wielkie są oczekiwania w Barcelonie przed inauguracją najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Mieszkańcy mają nadzieję, że papież Leon XIV podczas swojej hiszpańskiej pielgrzymki powie choć kilka słów po katalońsku. W Barcelonie jest specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Co od Ojca Świętego chcieliby, Benjaminie, usłyszeć katalończycy?
4: Spełnieniem marzeń dla nich będzie poświęcenie głównej wieży kościoła właśnie w języku katalońskim, ale wystarczy też, jeśli podczas swojej wizyty do Barcelony papież powie po katalońsku choć kilka słów. Ta tożsamość tu jest bardzo silna, mówi ksiądz Krzysztof Jaworski z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
5: Ważne, że przyjeżdża, że jest, że będzie, ale czy właśnie być jakiś taki geścik w stosunku do języka katalońskiego, do katalończyków, że poświęci tą wieżę po języku katalońskim. W większości kościołów liturgicznym językiem jest język kataloński, nie?
4: Uroczysta inauguracja z udziałem papieża rozpocznie się o godzinie 19:30. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
2: W Sejmie kompletują apteczkę. W Łazienkach Królewskich symulują wzywanie karetki, a na Politechnice Warszawskiej układają kolegów z klasy w pozycji bocznej. Uczniowie z 12 szkół podstawowych całej Polski zjechali do stolicy na finał konkursu Ratujemy i uczymy ratować. Organizuje go Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A z bliska zmaganiom uczniów przygląda się nasz reporter Michał Radkowski.
6: Tak jest, witam.
2: Witamy ponownie, Michale. Teraz jesteś na Politechnice.
6: A tak, bo tutaj młodzi zawodnicy mają m.in. powtórkę z nauki pierwszej pomocy, która od niemal 2 lat jest obowiązkowym przedmiotem w programie nauczania klas początkowych. Każdy z uczniów musiał ułożyć osobę obok w pozycji bocznej.
7: Trzeba najpierw rękę podnieść.
8: Rękę dać do góry.
7: Później rękę tutaj na polik.
8: Jakbyś szedł spać.
7: Nogę zgiąć tak jak do kolana
8: i delikatnie przewrócić na bok.
7: Tak.
6: No to jest instrukcja krok po kroku, łatwa do zapamiętania i zajmuje góra 15 sekund, a przynajmniej w takim czasie zrobiły to uczennice trzeciej klasy ze szkoły w Kunowicach, małej wsi przy granicy z Niemcami. Dla nich sama wizyta w stolicy to już wielka atrakcja. Warszawa, Michał Radkowski.
9: Liczy się tylko twoje zdrowie.
2: Jaki wpływ na nasz organizm ma przewlekły stres? To dzisiejszy temat w naszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Przypominamy, że trwa w tej sprawie dyżur telefoniczny pod numerem 12 200 0010. Na wasze pytania odpowiada Emilia Szufnara, neurolog ze szpitala MSWiA w Krakowie. Warto zadzwonić po poradę.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Paulina Sawicka, Paweł Jawor, dzięki za dziś. No to co? To teraz przechodzimy w lepszą połowę dnia.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: może...
1: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. I can

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Przy mikrofonie ponownie Bogdan Zalewski, witamy.
2: Jestem obecny, przygotowany, zapraszam. Sejm odrzucił opozycyjny wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To informacja sprzed chwili z gmachu przywiejskiej. Grzegorz Braun, a komory gazowe w niemieckim obozie Auschwitz. Krakowski Sąd Apelacyjny wydał wyrok w sprawie skandalicznej wypowiedzi lidera Konfederacji Korony Polskiej. Tak, także przypomnienie dla nabywców używanych samochodów. Zgodnie z przewidywaniami, koalicja rządząca odrzuciła wniosek opozycji dotyczący odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji. Za wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego głosowało 202 posłów, przeciwko było 232. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Na linii teraz Sejm i reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, co o głosowaniu mówili politycy?
3: Opozycja podkreśla, że wynik głosowania z góry można było przewidzieć. Musimy podnosić jednak istotne kwestie, zaznacza Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Taka jest arytmetyka, nie inna, ale jest to okazja przy wotach nieufności, żeby porozmawiać na temat chociażby funkcjonowania w poszczególnych resortów.
3: Wszystkie zarzuty wobec ministra były nietrafione, twierdzi z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
5: Oni posługują się środowiskiem Bąkiewicza, robią tak naprawdę dezinformację, chaos, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych granic. Punkt po punkcie można te argumenty PiS-u obalać.
3: Niewykluczone, że w nadchodzących tygodniach odbędzie się kolejny wotum nieufności wobec członka rządu. Konfederacja zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie minister kultury.
2: Sąd apelacyjny w Krakowie zakazał Grzegorzowi Braunowi rozpowszechniania informacji godzących w dobre imię i wizerunek Muzeum Auschwitz-Birkenau. To efekt procesu o naruszenie dóbr osobistych wytoczonego europosłowi w zeszłym roku. Braun w wywiadzie radiowym zanegował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Lider Konfederacji Korony Polskiej stwierdził też, że badania komór gazowych są uniemożliwiane przez samo muzeum w Oświęcimiu.
6: Fakty dla kierowców w RMF FM.
2: Kolizja dwóch tirów na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Łążek w województwie świętokrzyskim. Do zderzenia pojazdów doszło kilkaset metrów przed mostem na Wiśle. W tym miejscu prowadzono ruch wahadłowy. Kupiliście niedawno używany samochód? Od dziś nie trzeba zanosić do urzędu tablic rejestracyjnych pojazdu, jeśli nie chcemy ich zmieniać. W życie weszła nowelizacja przepisów o ruchu drogowym. Co się zmienia, wyjaśnia minister infrastruktury.
7: Dotychczas wyglądało to tak. Muszę odkręcić tablicę, zanieść do urzędnika, pokazać, że są niezniszczone. On sprawdzi na własne oczy, czy naklejka o homologacji nie jest zniszczona i wtedy pozwoli, żeby jeszcze raz je przykręcić i pojechać. Uważam, że to jest czynność niepotrzebna, administracyjna, biurokratyczna i wystarczy oświadczenie, że po prostu tablica jest niezniszczona, a naklejka we właściwym stanie.
2: Dariusz Klimczak dodaje, że z blachami będziemy musieli udać się do urzędu tylko wtedy, gdy chcemy otrzymać nowy numer rejestracyjny pojazdu albo gdy dotychczasowe tablice nie spełniają obecnych wymogów. Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM przewlekły stres w niechlubnej roli głównej. Chroniczne napięcie, które obciąża cały nasz organizm. Za nami dyżur eksperta. Słuchacze pytali m.in. o to, czy taki przedłużający się stan zwiększa naszą podatność na choroby.
8: Przewlekle podwyższony poziom hormonów stresu obniża nam odporność. Tak jak krótkotrwale nam nieco podwyższa odporność, mamy taką gotowość do walki zarówno z infekcją, jak i z niekorzystnymi czynnikami. Tak przewlekle to już jest całkiem odwrotne działanie.
9: Krótkotrwały stres jest dobry, bo mobilizuje nasz organizm, a ten przewlekły nas niszczy.
8: Bardzo wpływa na nasze zdrowie i jest coraz więcej takich osób, bo ludzie mają coraz większą ilość bodźców, również tych negatywnych.
2: Wyjaśnia Emilia Szufnara, neurolog ze szpitala MSWiA w Krakowie, z którą rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam także o tym, jak radzić sobie z przewlekłym stresem. A praktyczna stresoterapia to słuchanie popołudniowego duetu w programie RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Sytuacja pogodowa się skiepściła, ale tylko lekko, bo czekamy oczywiście na przebłyski słońca. Już sprawdzamy dla was, jak będzie wyglądał czwartek. Jeszcze nie wtedy.
11: Ale ja uważam, że przebłyski takie ze słońcem mogą się zdarzyć, ale burze też będą przechodzić przez Polskę. Może tak,
10: musimy się przygotować na pogodę w kratkę. W piątek więcej słońca na południu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Ale Bogdan tak ładnie w ogóle o nas, no bo wyczytałem między wierszami.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Ewa, ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach

nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Andrzej Poczowut planuje powrót na Białoruś we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków. W Grodnie jest mój dom, chciałbym wrócić do domu. Podkreślił dziennikarz i działacz na konferencji w Białymstoku. Poczowut wyszedł na wolność z białoruskiej kolonii karnej pod koniec kwietnia i przyjechał do Polski. Łukasz Fabiański po raz drugi odchodzi z West Ham United. Angielski klub, który spadł z piłkarskiej ekstraklasy, oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z 41-letnim polskim bramkarzem. Fabiański w minionym sezonie występuje tylko w jednym meczu Premier League. Niezależnie czy byliśmy w wojsku, czy nie, czy uczyliśmy się musztry w harcerstwie, czy nie, zwrotu w tył dokonujemy niemal zawsze przez lewe ramię.
2: Badania przeprowadzone przez naukowców z Hiszpanii i Japonii pokazały, że niezależnie od kultury, płci, lewo- czy praworęczności, wreszcie wielkości grupy, wyraźnie preferujemy zawracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
1: Bardzo to intrygujące. W studiu ze mną Grzegorz Jasiński.
2: Dzień dobry.
1: Redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, efekt zbadano nieco przypadkiem, tak. Przy okazji pandemii COVID-19.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Nawary obserwowali wtedy skutki obostrzeń dotyczących poruszania się i dystansu w obiektach publicznych i przy okazji zauważyli właśnie taką lewoskrętność. By sprawdzić, czy w kraju innej kultury, gdzie obowiązuje ruch lewostronny, jest inaczej, poproszono o współpracę badaczy z Tokio. Okazało się, że tam jest tak samo.
1: Jak to można wytłumaczyć?
2: Gotowej hipotezy nie ma. Są takie szalone, że to wpływ ruchu Ziemi albo jej pola magnetycznego, ale na razie nie wiadomo. Natomiast praktyczne znaczenie tej obserwacji jest istotne. Przy projektowaniu przejść, schodów, traktów komunikacyjnych warto to uwzględnić.
1: Ale w faktach nie robimy w tył zwrot. Spoglądamy przed siebie. Zostańcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Przenosimy się do studia faktów RMF FM.
2: A fakty mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński. Witamy.
3: Zapraszamy, dzień dobry. Krakowska policja szuka sprawcy wypadku na klinach.
4: Kierowca potrącił kobietę i uciekł.
3: Jak działa system kaucyjny w Polsce?
4: Plusy i minusy.
5: W tym samym sklepie nie przyjmują tych butelek.
6: Niestety myślę, że sporo jest wyrzucanych do kosza po prostu.
3: Prosta pierwsza pomoc.
4: Śledzimy finał konkursu Ratujemy i uczymy ratować.
3: W Warszawie.
4: Krakowska policja szuka kierowcy, który przed południem potrącił kobietę na przejściu dla pieszych.
3: W faktach RMF FM od razu nasz krakowski reporter Maciej Sołtys. Maćku, jak doszło do tego wypadku? Opisz.
7: Według wstępnych ustaleń policji kierowca samochodu wyprzedzał miejski autobus na ulicy Borkowskiej na osiedlu Kliny w Krakowie. Potem wjechał na pasy, gdzie doszło do potrącenia. Kobieta wymagała pomocy medycznej, trafiła do szpitala. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Trwają teraz jego poszukiwania. Policja musi ustalić, kto dokładnie siedział za kierownicą.
8: Trzymamy się faktów.
4: 32 tysiące małych sklepów w Polsce dobrowolnie przyłączyło się do systemu kaucyjnego pod koniec ubiegłego miesiąca.
3: Operatorzy systemu, mówiąc o korzyściach, wskazują na szansę na zysk i lojalizację klientów.
4: Choć te wspomniane 32 tysiące stanowi ponad połowę wszystkich punktów zbiórki opakowań, to...
3: Automatów jest za mało. Tak czytamy w mailu, który przyszedł na adres fakty@rmf.fm.
4: A waszym zdaniem?
9: Ja mieszkam na wsi, więc jakby były w jakichś takich małych, lokalnych miejscowościach, na pewno byłoby to na plus. Myślę, że więcej osób by segregowało i oddawało te wszystkim do utylizacji. A tak to niestety myślę, że sporo jest wyrzucanych do kosza po prostu.
5: Największy problem jest wtedy, kiedy kupujemy butelkę w małym sklepiku albo kupujemy, nie wiem, na lotnisku i w tym samym sklepie nie przyjmują tych butelek i tą butelkę trzeba po prostu wyrzucić, bo nie ma gdzie jej oddać najzwyczajniej w świecie.
3: Do systemu kaucyjnego z tego dnia na tydzień trafia nawet o 30% więcej opakowań. Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura czeka już w naszym gdańskim studiu.
4: A to oznacza, że już za chwilę, jak zwykle w środę, teren wojskowy w Radiu RMF 24.
3: Witamy, panie komandorze. Co dziś pan przygotował?
10: No, dzisiejszy teren wojskowy będzie bardzo wakacyjny, bo zaprosimy słuchaczy na Westerplatte. Opisując to, co warto tam zobaczyć, a czego większość z gości tam nie zauważa. Wcześniej jednak opowiem oczywiście, jak niezaproszeni przez Rosjan Ukraińcy uczestniczyli w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu i jak wytłumaczyć prezydentowi Zełenskiemu, czym dla Polaków są bandy UPA. Zapraszam na drugi przedwakacyjny teren wojskowy Radia RMF 24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
3: Serdecznie zapraszamy. Warto posłuchać terenu wojskowego w Radiu RMF 24.
4: Naszą informacyjną stację włączyć można na stronie rmf24.pl.
3: Byli w Sejmie, w kinie,
4: u strażaków, na Politechnice,
3: w Ogrodzie Botanicznym i Łazienkach Królewskich.
4: I wszędzie mieli do wykonania zadania.
3: Kończy się kilkugodzinna rywalizacja uczniów szkół podstawowych z całej Polski.
4: W Warszawie finał konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, organizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3: Obserwuje to nasz reporter Michał Radkowski, z którym ponownie łączymy
11: tak,
3: się
11: jest,
3: w faktach.
11: Dzień dobry.
3: Witamy cię, Michale. Jak sobie radzili najmłodsi?
11: No, świetnie sobie radzili. Widać, że nauka pierwszej pomocy już obowiązkowa w klasach 1-3 nie poszła w las, jak choćby wykonanie z rzędu cyklu 5 resuscytacji w jednym tempie.
12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
13: Bardzo łatwo.
14: Bardzo łatwo się to robi.
11: To jak to się robi?
14: 30 uciśnięć i 2 wdechy.
11: Trzeba mieć sporo krzepy, żeby to się tak dało zrobić.
15: Tak, ćwiczymy tak raz w miesiącu. Każde dziecko ma właśnie manekina i ćwiczymy 30 uciśnięć i 2 wdechy. Staramy się to robić równo.
11: Wdech, wydech, wdech, wydech, a za chwilę podliczenie punktów i to, na co wszyscy czekają, wręczenie nagród.
3: A my na jednym wydechu. Jeszcze zaproszenie przekażemy.
4: Na następne fakty RMF FM o 16.30.
3: Także kulturalne.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
16: No
2: noce ostatnio jakby chłodniejsze, też tak macie, zauważyliście to, że tak do samochodu po tam czegoś zapomniałem wieczorem późnym i tak pod koszulku to nie.
1: Mam wrażenie, że mogę się mylić oczywiście. Nocą zawsze jest troszeczkę chłodniej niż w ciągu dnia.
2: Dziękuję bardzo, no możliwe.
1: Nie, no faktycznie ostatnio spore ochłodzenie przyszło do Polski. Słonko, czekamy na ciebie. Wróć kiedyś. Pozdrawiamy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
2: W faktach mówiliśmy o tym, jak zarobić na butelkach.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny max

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Nawrocki otrzymał zaproszenie na 80. urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa, ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM.
2: Polski prezydent wybiera się do USA w niedzielę, w dniu urodzin Donalda Trumpa, i to właśnie 14 czerwca.
1: O wizycie, która nie będzie miała charakteru oficjalnego, opowie nasz waszyngtoński korespondent w faktach o 17.
2: A teraz ostrzegamy kierowców. Dwie ciężarówki zderzyły się na trasie ekspresowej S19 między miejscowościami Łąże Kordynacki i Domostawa na granicy województw lubelskiego i podkarpackiego.
1: Osoba została poszkodowana w tym wypadku i droga w kierunku Rzeszowa jest teraz zablokowana. Korek na autostradzie A1 w rejonie Gliwic na Śląsku, utrudnienia również za zjazdem A4 w kierunku Gorzyczek, spowodowane robotami drogowymi na środkowym pasie.
2: W Katowicach wciąż korek na drogowej trasie średnicowej. Zator powstał po stłuczce dwóch osobówek w tunelu pod rondem generała Ziętka na jezdni w kierunku Sosnowca. W Katowicach otwarto rozbudowaną i zmodernizowaną siedzibę Archiwum Państwowego.
1: Ma ono w swoich zbiorach około 30 kilometrów archiwaliów, w tym dokumenty z XIII wieku.
3: My wskazujemy 3 dokumenty jako najcenniejsze, bo one są wpisane na krajową listę UNESCO, Pamięć Świata. To jest mapa Andreasa Hindenberga z 1636 roku, przedstawiająca wolne stanowe państwo pszczyńskie. Następnie protokół pierwszych obrad Sejmu Śląskiego. I trzeci dokument to akt przyłączenia Górnego Śląska do Polski.
2: Wymieniała dyrektorka Archiwum Państwowego w Katowicach Sławomira Krupa.
1: A w piątek i w sobotę zorganizowała będą dni otwarte katowickiego archiwum.
2: A już teraz na fakty kulturalne. RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
4: zapraszam,
2: Kasiu.
4: Dzień dobry.
1: Witamy i zaczniesz od światowej premiery 5. odsłony Toy Story.
4: Taylor Swift była jedną z gwiazd na czerwonym dywanie w Los Angeles. Piosenkarka nagrała po prostu nowy utwór do tej animacji zatytułowany I Knew It, I Knew You. John Cusack wykonała niezwykłą pracę dubbingując Jessie. Pisanie dla niej było zaszczytem, tak mówiła wokalistka na premierze. Głosu postaciom w oryginalnej wersji użyczają też m.in. Tom Hanks i Tim Allen. Toy Story 5 w naszych kinach za tydzień. 2 dni później zacznie się festiwal Pyrkon. Do Poznania przyjadą miłośnicy fantastyki oraz znani twórcy.
5: Przyjedzie do nas Giancarlo Esposito, czyli ikona światowego kina, aktor o niezwykłej charyzmie, znany m.in. z seriali Breaking Bad, Zadzwoń do Saula czy The Boys. Będą też aktorzy dubbingowi, m.in. z gry Cyberpunk 77, z Krainy Lodu, z Toy Story 5, który będzie miał właśnie tuż przed Pyrkonem swoją premierę w kinach.
4: To Sonia Kobylańska-Jóźwik, rzeczniczka prasowa Pyrkonu. Mamy dla Was karnety. Sprawdźcie na rmf24.pl, jak je zdobyć. Hugh Jackman zagra długiego Johna, kucharza okrętowego z drewnianą nogą z powieści Wyspa Skarbów. Nową ekranizację ma robić Ridley Scott. Czekamy na datę premiery.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Badanie faktów RMF FM.
2: I witamy nasz popołudniowy duet. Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński z nami.
1: Ponownie zapraszamy.
3: Polski prezydent na liście gości urodzinowych Donalda Trumpa.
1: Posłuchajcie, co ustalił waszyngtoński korespondent RMF FM.
3: Kontrowersje po zatrzymaniu dziennikarza śledczego.
1: Przekażemy nowe fakty w sprawie Leszka K.
3: Jedyne takie wydarzenie w roku.
1: Krakowski lajkonik w gotowości do harców.
4: Ten przemarsz no jest trudny, jest 12-godzinny.
3: Start jutro. Karol Nawrocki w niedzielę leci do Stanów Zjednoczonych, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Jak informowaliśmy w faktach, polski prezydent weźmie udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa.
5: Tego dnia na terenie Białego Domu Donald Trump organizuje galę mieszanych sztuk walki. Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje, nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta, przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Wiemy, że prezydent otrzymał zaproszenie, według RMF FM ustalane są szczegóły wizyty. Z kolei moje źródła w Pałacu Prezydenckim wskazują, że prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i się tam wybiera. Trwają przygotowania do wizyty, wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
3: Postępowania w sprawie dziennikarza śledczego Leszka K. przejęła prokuratura okręgowa w Warszawie.
1: Mężczyzna został zatrzymany za groźby pozbawienia życia komendanta policji w Piasecznie i nielegalne posiadanie broni.
3: Piaseczyńska prokuratura chciała się wyłączyć ze śledztwa, bo blisko współpracuje z lokalnymi policjantami.
1: Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zajmuje się tą sprawą. Witamy cię, Krzysztofie.
6: Dzień dobry.
1: Kontrowersje wywołało wczorajsze aresztowanie dziennikarza. Jak dziś odnosi się do tego prokuratura?
6: No niezmiennie twierdzi, że areszt jest konieczny. Po pierwsze, dowody wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego przestępstwa. Uznano też, co potwierdził sąd, że groźby pozbawienia komendanta życia były realne. Nie bez znaczenia według prokuratury jest też inne toczące się wobec Leszka K. śledztwo w sprawie znęcania się nad najbliższymi i grożenia im. To postępowanie zostało dołączone do wszczętego, bo w związku z niestawianiem się podejrzanego na wyzwania śledztwo zawieszono. Według prokuratury Leszek K. mógłby na wolności utrudniać postępowanie, wpływając na świadków, a także ucieczką. Dodatkową przesłanką jest grożąca mu wysoka kara, to 8 lat więzienia. Prokuratura w komunikacie podkreśla też, że Leszek K. podczas przesłuchania nie powoływał się na tajemnicę dziennikarską i przekazał śledczym telefon oraz hasło dostępu.
1: Samoloty, drony, technologie kosmiczne, 750 wystawców z prawie 40 krajów.
3: To wszystko na rozpoczętych dziś pokazach lotniczych ILA w Berlinie.
1: W stolicy Niemiec jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co już udało się obejrzeć?
7: Można zobaczyć myśliwce od europejskich Eurofighterów, które właśnie przeleciały nad moją głową, po dobrze nam już znane F-35 i F-16. Moje zainteresowanie wzbudził jednak Airbus MRTT, czyli powietrzna cysterna, która za kilka lat ma trafić do polskiego wojska.
8: Ona jest w stanie zapewniać tankowanie w powietrzu dla myśliwców bądź innych samolotów transportowych. Jest w stanie zapewnić transport personelu do 320 osób na pokład może wejść, a także przewieźć ponad 37 ton cargo i to wszystko w ramach jednego lotu.
7: Mówił mi Sebastian Magadzio z Airbusa. Wystawa potrwa do niedzieli. Z Berlina Michał Krasoń.
9: Tym żyje Kraków.
3: To jedna z najbarwniejszych krakowskich tradycji.
1: Ulice miasta jutro będzie przemierzał lajkonik.
3: A uderzenie jego buławy według wierzeń przynosi szczęście na cały rok.
1: W rolę konika zwierzynieckiego po raz kolejny wcieli się Mariusz Glonek.
10: To jest taki ważny element w moim życiu. Wiadomo, tata lajkonikiem był 35 lat. Ja przejąłem po nim schedę. No przede wszystkim kontynuowanie tradycji. No i takiej tradycji, która tak dla Krakowa taka wręcz najważniejsza. No bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten przemarsz no jest trudny, jest 12-godzinny, ale odbywa się tylko raz w roku, no to jest takie wydarzenie, można powiedzieć, kulminacyjne, na które się czeka dokładnie cały rok.
3: Lajkonik w otoczeniu orszaku wyruszy sprzed siedziby wodociągów miasta Krakowa po 12.30.
1: A na rynek główny pocharacz od władz miasta wkroczy około 20.
3: Na dziś o 17.30 następne fakty RMF FM.
1: Zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Deszcz jest bardzo, bardzo potrzebny, dlatego dobrze, że mamy go w nadmiarze teraz, bo jest na to szansa, że potem po prostu dostaniemy słońca tak w podwójnej dawce. Rzeczywiście jest na to nikła szansa w czwartek w centrum kraju. Sprawdzam piątek. Piątek na południu słonecznie i na Podkarpaciu.
12: Sobota?
11: Sobota.
12: słońca, troszkę, troszkę.
11: Dobra, może
12: chociaż
11: o niedzieli
12: troszkę
11: porozmawiać?
12: Jest? Troszkę? Niedzielę?
11: Troszkę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl
11: 5 po 17 w środę, umówmy się, to jest idealny moment.

0: i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: już miejsca.
1: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
2: Aplikacja Banku Pekao S.A. działa już prawidłowo.
3: Jak informuje bank, awaria objęła telefony z systemem Android, a użytkownicy winni teraz pobrać i zainstalować najnowszą wersję aplikacji i to powinno rozwiązać problem.
2: To niski poziom tlenu, tak zwana przyducha, była przyczyną śnięcia ryb w Odrze w okolicach Szczecina na przełomie maja i czerwca, poinformowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska.
3: Z rzeki wyłowiono 200 kg ryb. Zachodniopomorskie służby wykorzystują teraz drona do monitorowania rzeki.
2: Ma być też więcej miejsc, skąd pobierane są próbki wody, zapowiada Marek Synowiecki, rzecznik Wód Polskich w Szczecinie.
4: Weryfikujemy jednocześnie istniejące wloty kanalizacyjne i kolektory, szczególnie w rejonie Odry Zachodniej i jeziora Dąbie, sprawdzając, czy ewentualny zrzut ścieków nie przyczynił się do sytuacji na Odrze, jakiej byliśmy świadkami w minionym tygodniu.
2: Wody Polskie zauważyły, że sytuację na Odrze poprawiły opady deszczu po długim weekendzie.
3: Fakt, że Wołodymyr Zełenski poleciał w niedzielę do Londynu nie z Rzeszowa, a z Kiszyniowa, nie ma żadnego wymiaru politycznego, przekonuje ukraińska dyplomacja.
2: Przypomnijmy, media mówiły wtedy o napiętych relacjach na linii Kijów-Warszawa.
3: Wiązanie kwestii transportowych prezydenta z polityką jest sztuczne, przekonuje Georgi Tychy, rzecznik ukraińskiego MSZ-u.
2: I zaapelowałby nie stawiać kwestii logistycznych nad sprawy bezpieczeństwa.
3: Dlaczego PSL nie wystawił własnego kandydata na prezydenta Krakowa?
2: Czy rząd powinien dopłacać artystom do emerytury?
3: Między innymi o to Piotr Salak w popołudniowej rozmowie w RMF FM zapyta Krzysztofa Paszyka.
2: Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, były minister rozwoju, będzie naszym gościem tuż po 18.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda.
6: Dzień dobry. Działające w Polsce banki utrudniają klientom dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych na kontach. Tak twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7: Nasza analiza wskazuje, że część procedur stosowanych wobec spadkobierców jest zbyt skomplikowana i niejednolita.
6: Tak twierdzi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
7: Część spadkobierców przez wiele miesięcy pozostaje bez dostępu do środków należnych w ramach spadku, mimo że wcześniej przekazali bankowi wszystkie wymagane dokumenty.
6: Urząd wezwał banki do szybkich zmian. Jeżeli te zmiany nie nastąpią, to mają posypać się wysokie kary. To przyszłość, a teraz sprawdźmy rynki finansowe. Tam spore zaskoczenie. Ropa naftowa na świecie tanieje i to jest niespodzianką, bo w nocy znowu amerykańskie rakiety uderzyły w Iran, co miało być odwetem za strącenie przez Teheran amerykańskiego śmigłowca wojskowego. Rynki liczą jednak, że nie przerodzi się to w nowy wybuch wojny. Tydzień temu ropa kosztowała $97 za baryłkę, a dzisiaj można powiedzieć tylko $88, a to przekłada się na kolejne obniżki cen paliw na stacjach benzynowych w Polsce. I nie szkodzą temu drożejące waluty, nieznacznie drożejące, ale jednak. Euro kosztuje teraz 4,25 zł, dolar 3,67, frank szwajcarski 4,60, a brytyjski funt 4,92.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: mundo.
1: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, witamy.
2: Zapraszamy. Zaczynamy fakty punktualnie o 18.
3: W Brukseli spór o zwrot części kosztów pomocy wojskowej dla Ukrainy.
4: Warszawa zapowiedziała walkę o te pieniądze, jak się dowiaduje nasza korespondentka, Berlin z tego zwrotu rezygnuje.
3: Połączymy się z Brukselą, a także Barceloną.
4: Bo tam gromadzą się wierni przed papieską mszą.
3: Za chwilę też popołudniowa rozmowa w RMF FM.
4: Gościem Piotra Salaka będzie Krzysztof Paszyk,
3: przewodniczący klubu parlamentarnego PSL.
4: Inaczej niż Polska, Niemcy rezygnują ze zwrotu pieniędzy z unijnej kasy za broń przekazaną przez państwa członkowskie Ukrainie.
3: Berlin nie tylko zgadza się na propozycję szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, by część tej rekompensaty znów popłynęła do Kijowa, ale, jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, chce oddać Ukrainie wszystkie te pieniądze.
4: Łączymy się więc z Katarzyną Szymańską-Borginą i Brukselą. Kasiu, Polska chce jednak całego zwrotu, a Niemcy całkiem z niego rezygnują.
5: Niemcy uważają, że odblokowane pieniądze powinny od razu pójść na nową broń i szkolenia dla Ukrainy, zamiast wracać do kas poszczególnych państw. Berlin przypomina, że ten fundusz powstał jako narzędzie solidarności dla Niemców, którzy sami wydają w tym roku na pomoc Kijowowi ponad 11 miliardów euro. Zwrot kilkuset milionów nic nie zmienia. Dodatkowo Berlin zaczął wysyłać drogi sprzęt później niż Polska, więc woli, aby wszystkie kraje dostały mniejsze, równe zwroty, tak aby państwa, które wysyłały pomoc na początku wojny, nie skumulowały całej dostępnej gotówki.
6: Fakty sprzed chwili.
4: Samochód osobowy wjechał na chodnik w centrum Barda i potrącił dwoje pieszych.
3: Jak poinformowała policja w Ząbkowicach Śląskich, Toyota, którą prowadził 52-latek, odbiła się później od muru i zderzyła z jadącym z przeciwnego kierunku autem.
4: Na miejscu pracują policjanci oraz służby ratunkowe.
3: Wierni gromadzą się w okolicach Bazyliki Sagrada Familia, gdzie odbędzie się msza z udziałem papieża Leona XIV.
4: Przypadającą dziś setną rocznicę śmierci architekta kościoła Antonia Gaudiego, papież poświęcić ma wieżę Chrystusa, która staje się teraz najwyższą wieżą kościelną na świecie.
3: W stolicy Katalonii jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak wygląda teraz centrum Barcelony? Halo, Benjaminie?
4: Chyba niestety się tego na razie nie dowiemy.
3: Straciliśmy połączenie. Ta msza, o której mówiliśmy w Barcelonie o 19.30, na pewno będziemy jeszcze wracać do stolicy Katalonii, a teraz...
4: Teraz już czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
3: Piotr Salak i jego gość, witamy panów.
1: Dzień dobry, gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Krzysztof Paszyk, szef klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie przewodniczący.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I były minister rozwoju także, ale do tego jeszcze wrócimy. Karol Nawrocki wybiera się do Stanów Zjednoczonych. Słyszał pan na pewno na urodziny Donalda Trumpa. To jest dobra informacja pana zdaniem?
7: To jest informacja jak każda inna, natomiast dobrze by było i tego ja bym oczekiwał, aby włączył się w działania zmierzające do utworzenia stałej bazy, stałej obecności polskich, amerykańskich żołnierzy na terenie naszego kraju.
1: To jest, ale to jest tylko spotkanie towarzyskie, panie przewodniczący.
7: Ale każde spotkanie towarzyskie można wykorzystać do nie tylko potrzeb i celów towarzyskich i promowania się nawzajem, ale też zrobienia czegoś dla kraju. Myślę, że to te konkrety dzisiaj związane z bezpieczeństwem to powinna być funkcja relacji polsko-amerykańskiej, bez względu na szczebel, bez względu na to, jakich osób z obu stron dotyczą.
1: Panie przewodniczący, myśli pan, że jeszcze przed niedzielą dowiemy się, czy przed tą wizytą w Stanach Zjednoczonych dowiemy się, czy prezydent Karol Nawrocki pozbawi orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego?
7: Liczę, że nie będzie się z tym spieszył.
1: Tak pan rozumie to oświadczenie rzecznika prezydenta, tak?
7: Optymistycznie odbieram i myślę, że nie jestem odosobniony w tym ton komunikatu po spotkaniu kapituły. Dajmy stronie ukraińskiej czas na podjęcie decyzji, które wyciągną wnioski z fatalnego błędu, jakim było nadanie imienia UPA jednej z jednostek wojskowych.
1: Ale
7: to jest krzywdzące, to jest niesprawiedliwe dla,
1: to wycofanie się
7: dla naszego kraju. No, prezydent Zełenski ma całą przestrzeń na to,
1: no
7: żeby...
1: No właśnie, ja powiem panu szczerze, żeby... trudno sobie wyobrazić, co może zrobić prezydent Zełenski, no bo jeżeli może, teraz cofnie swoją decyzję, trochę może stracić twarz.
7: Może połączyć na przykład dwie jednostki i to imię może zupełnie inaczej wyglądać, jest cały szereg rzeczy w naszych relacjach, które też mogą mogą być podjęte. Także dobrze, że tu ta działalność, działanie prezydenta, kancelarii prezydenta, no nie jest takim na rympał, tylko
1: mówi pan o kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.
7: Taką mam nadzieję.
1: A pani przewodnicząca, myśli pan, że Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Gdańska pod koniec czerwca na ten szczyt polsko-ukraiński organizowany przez między innymi przez ministra finansów?
7: Byłoby to niezwykle ważne i wymowne. Ja również jako minister sporo wysiłku włożyłem w to, aby ten szczyt odbył się właśnie w Polsce i wszyscy się cieszymy, że on się odbywa. Polska zasłużyła sobie na to. My od dłuższego czasu mówimy, że ta solidarność humanitarna, solidarność wojskowa powinna również pociągać ze sobą solidarność w wymiarze gospodarczym, a o tym jest ta konferencja. Liczę, że tu nic złego się nie wydarzy.
1: Paweł Kowal twierdzi, że Wołodymyr Zełenski przyjedzie, że to już jest pewna informacja. Pan coś wie na ten temat?
7: Mamy wszyscy taką nadzieję. Sporo wysiłków włożyliśmy w to na wielu poziomach. Tu pan przewodniczący, pan minister Kowal też jest jedną z tych osób, która bardzo wydatnie przyczyniła się do tego wydarzenia.
1: A jeśli nie będzie spotkania tutaj w Gdańsku, Nawrocki-Zełenski, to będzie jakiś symbol?
7: Na razie zaczekajmy. Nie wróżmy, co się wydarzy. Dobrze, że nastąpiło opamiętanie z obu stron.
1: Myśli pan, że nastąpiło to opamiętanie?
7: Jeśli chodzi o to, co zdarzyło się wokół decyzji prezydenta Ukrainy, liczę na to, że zwycięży interes obu krajów, zwycięży myśl o sojuszu i konieczności współpracy między naszymi krajami w kontekście bezpieczeństwa obu krajów.
1: Wrócimy jeszcze do tego w części internetowej, do tego tematu, który tak rozpala wyobraźnię. Jeszcze chciałem porozmawiać o tym, co się wydarzyło dzisiaj w Sejmie. Marcin Kierwiński został obroniony. To nie było żadną niespodzianką, bo tego można się było spodziewać, patrząc na arytmetykę sejmową, a Polskie Stronnictwo Ludowe nie miało żadnych zastrzeżeń do ministra spraw wewnętrznych i administracji, chociażby w sprawie tych fałszywych alarmów, albo w sprawie wejścia do domu matki Karola Nawrockiego?
7: Bardzo dobrze oceniamy pracę ministra Kierwińskiego wykonywaną przez niego w roli ministra spraw wewnętrznych i administracji. Mówił o tym dzisiaj bardzo precyzyjnie nasz lider Władysław Kosiniak-Kamysz, uszczelnienie granicy, zupełnie podniesienie na niespotykany dotychczas poziom ochrony granicy, chociażby Polski z Białorusi. Przejęliśmy tam tylko płot, który w ciągu kilkudziesięciu sekund nielegalni migranci rozbrajali, przechodząc na stronę Polski. Dzisiaj to jest profesjonalna granica zaopatrzona w nowoczesny sprzęt. Chociażby przykłady tych dwóch pożarów masywnych, panie redaktorze, i zarządzanie, które było zarządzaniem właśnie resortu kierowanego przez ministra Kierwińskiego, pokazuje, że jest dobrym człowiekiem na czasy, który kieruje tym niezwykle ważnym resortem.
1: Ale pan mówi o profesjonalizmie, panie przewodniczący, a czy profesjonalnie zachowały się służby w tym mieszkaniu matki Karola Nawrockiego, czy nie, pana zdaniem?
7: Ja uważam, że tu nie ma zarzutów, nie ma uwag co do tego zachowania.
1: Co do zachowania służb zgoda, to bardziej co do tego, czy mieszkanie nie powinno być pod opieką rzeczywiście służb, chociażby służby ochrony państwa.
7: To jest temat na inną dyskusję. Nie w
1: kontekście...
7: No ale
1: to jest właśnie dokładnie sprawa dotycząca ministra Kierwińskiego także.
7: To jest mimo wszystko temat na inną dyskusję. Tutaj trudno podejrzewać kogokolwiek o brak profesjonalizmu. Natomiast ten resort pod kierownictwem ministra Kierwińskiego pokazał, dał sygnał, że państwo działa, są sprawcy ustaleni, jest dalsze badanie, czy są jakieś wątki, które wykraczają poza granice Polski, więc no nie ma naprawdę tutaj potrzeby wyciągania jakichś zupełnie nierzeczywistych wniosków.
1: Było jeszcze kilka zarzutów do ministra Kierwińskiego, takie podnosiła opozycja, do nich też się odniesiemy jeszcze w tej części internetowej. Zanim się rozstaniemy ze słuchaczami RMF-u, ja bym chciał jeszcze z pana zapytać, czy nie było chętnych PSL-u do kandydowania na stanowisko prezydenta Krakowa?
7: Polskie Stronnictwo Ludowe traktuje Kraków jako niezwykle ważny ośrodek. Także
1: no
7: z punktu
1: raczej
7: widzenia,
1: powinno, tym bardziej, że także prezes PSL-u jest z Krakowa.
7: To też, ale także z punktu widzenia rozwoju Polski, rozwoju naszego kraju. My bardzo mocno wczuliśmy się w kampanię referendalną, w sam wynik referendum.
1: I dlatego nie wystawiliście kandydata?
7: Mieszkańcy Krakowa oczekują wzniesienia się ponad podziały polityczne, kogoś, kto będzie takim stylu właśnie prezydenta, poprzedniego prezydenta Krakowa, pana profesora Jacka Majchrowskiego. Nasza kandydatka wspólna jest wychowanką pana prezydenta.
1: A ciekaw jestem, czy to jest atut, czy to jest, czy to może być obciążające dla kandydatki?
7: To jest jak najbardziej atut, bo wsłuchując się w głosy mieszkańców Krakowa, takie jest oczekiwanie.
1: A co dostaliście w zamian, panie przewodniczący? Bo pan wie, za długo pan jest w polityce, żeby mi wmawiać, że umowa z Koalicją Obywatelską, o, to był po prostu taki gentleman's agreement.
7: Nie zawsze, panie redaktorze, decyzje dotyczące wystawienia wspólnej kandydatki czy wspólnego kandydata mają jakieś drugie dno. To naprawdę
1: mają drugie dno, na pewno mają, tylko pan nie chce o tym powiedzieć, panie przewodniczący.
7: Kraków zajmuje szczególne miejsce w sercu pana premiera Kosiniaka-Kamysza. To jest niezwykle serio. Nie wiążemy tej decyzji z jakimikolwiek innymi, ani personalnymi, ani politycznymi. Zależy nam na tym, żeby stery władzy w Krakowie przejęła kompetentna osoba. Pani senator Monika Piątkowska jest taką osobą i uważamy, że to jest po prostu dobra decyzja.
1: Krzysztof Paszyk, szef Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, razem z nami w popołudniowej rozmowie. Słuchaczom RMF FM już dziękujemy, ale jesteśmy oczywiście w naszych mediach społecznościowych i w radiu RMF 24.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Lada moment, sprawdzimy, co tam u was przy okazji tej pięknej...

0: gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: słabe.
1: Słuchacie RMF Przebój roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
2: Wtedy tragiczny okazał się wypadek w Bardzie na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby potrącone na chodniku przez auto. Fakty ustala nasza reporterka Martyna Czerwińska.
3: Do wypadku doszło w samym centrum. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni kierowca z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał w chodnik, potrącił, a później przygniótł do muru dwie osoby. Na miejscu trwała heroiczna walka o ich życie, ale niestety nie udało się. Jak ustaliłam, wśród ofiar jest osoba małoletnia i dorosła. Droga w rejonie ulicy Głównej w Bardzie wciąż jest zablokowana.
2: Donald Trump grozi Iranowi bardzo mocnym atakiem, jeśli Teheran nie zgodzi się na warunki pokoju. Chcemy umowy, która będzie znacząca, chcemy umowy, która będzie działać, nie potrzebujemy jej, żeby się przechwalać, mówił o negocjacjach z Iranem. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że Iran już zgodził się na nieposiadanie broni jądrowej, ale umowa musi zostać podpisana. To nowa zapowiedź urodzonego 14 czerwca 1946 roku. Donald Trump w niedzielę będzie świętował swoje 80. urodziny. Jak informowaliśmy w faktach, wśród gości zaproszonych na uroczystość w Waszyngtonie jest Karol Nawrocki. Dobrze, gdyby polski prezydent włączył się w działania zmierzające do utworzenia stałej obecności amerykańskich żołnierzy na terenie naszego kraju, komentował w popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.
4: Każde spotkanie towarzyskie można wykorzystać do nie tylko potrzeb i celów towarzyskich i promowania się nawzajem, ale też zrobienia czegoś dla kraju. Myślę, że to te konkrety dzisiaj związane z bezpieczeństwem to powinna być funkcja relacji polsko-amerykańskiej bez względu na szczebel, bez względu na to, jakich osób z obu stron dotyczą.
2: Cała rozmowa Piotra Salaka z Krzysztofem Paszykiem jest już na naszej stronie rmf24.pl. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Razem faktów RMF FM o 19.
2: A fakty ma dla nas Agnieszka Pietrzak. Witamy.
1: Zapraszam.
3: Omijajcie centrum dolnośląskiego Barda, apeluje policja, która wyjaśnia okoliczności śmiertelnego potrącenia dwójki pieszych. Przekażemy nowe informacje w sprawie tragedii. Później głośny konflikt na Modlińskiej w Warszawie. Co ze śledztwem? Posłuchajcie. Będzie też relacja naszego specjalnego wysłannika do Barcelony. Opiszemy uroczystość z udziałem papieża Leona XIV. Śledczy wciąż pracują na miejscu tragedii w Bardzie na Dolnym Śląsku. Jak informowaliśmy w faktach, dwoje pieszych zostało śmiertelnie potrąconych przez samochód osobowy, który wjechał na chodnik. Za kierownicą siedział 52-latek. Był trzeźwy, ustaliła nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, co więcej wiadomo?
4: Samochód miał jechać z dużą prędkością, steranować słupki i wjechać z impetem na chodnik, którym szedł 12-letni chłopiec i 45-letni mężczyzna. Auto miało przygnieść ich do muru. Nastolatek był długo reanimowany, ale niestety bez skutku. Policja nie wyklucza na tym etapie żadnego scenariusza. Na miejscu wciąż pracują służby zabezpieczeń. Zabezpieczają ślady, które pomogą ustalić, dlaczego mężczyzna zjechał nagle na chodnik. 52-letni kierowca trafił do szpitala. Wstępne badania wskazują, że w momencie wypadku był trzeźwy. Trwają czynności pod nadzorem prokuratury. Ulica główna, na której doszło do tragedii, wciąż jest zamknięta. Policja apeluje, aby korzystać z objazdów.
3: Śledztwo w sprawie uporczywego nękania kupców przez zarządcę hali na Modlińskiej 6D w Warszawie zostało umorzone. A chodzi o głośny konflikt zarządcy nieruchomości z przedsiębiorcami, głównie osobami, które na Modlińską przeniosły się ze spalonego centrum handlowego przy Marywilskiej. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Witam cię ponownie, Krzysztofie.
5: Dzień dobry.
3: Dlaczego zakończono to postępowanie?
5: Prokuratura stwierdziła, że śledztwo należy umorzyć, bo tu cytat, działania zarządcy hali wobec handlarzy nie wypełniają znamion czynu zabronionego. Kupcy zawiadomili śledczych, bo twierdzili, że zarządca uporczywie ich nęka i uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej. Odłącza wodę, blokuje wejście do hali, niszczy boksy handlowe, zrywa sufity i skuwa posadzki. Zmusza też do podpisania umów czynszowych po zawyżonych cenach. Zarządca z kolei tłumaczył, wspierając się opiniami straży pożarnej, że kupcy ignorowali przepisy, co zagrażało bezpieczeństwu ludzi. Obiekt miał być zamknięty decyzją nadzoru budowlanego. Decyzja prokuratury nie jest prawomocna.
3: Za niespełna pół godziny rozpoczną się uroczystości w kościele Sagrada Familia w Barcelonie. W setną rocznicę śmierci twórcy bazyliki Antonia Gaudiego papież Leon XIV poświęci najwyższą chrześcijańską wieżę świata. Celebracji przygląda się nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, co dzieje się teraz w stolicy Katalonii? Opisz.
6: Z pewnością dla samych barcelończyków, jak i wszystkich mieszkańców Katalonii, budowie kościoła przez 144 lata przyglądało się 11 papieży i miliony mieszkańców. To dla nas wyjątkowy dzień. Oczywiście nie odwiedzamy tego kościoła codziennie, ale jest on dla nas bardzo ważny. To tak jakbyśmy dorastali razem z nim przez te wszystkie lata. Usłyszałem od jednego z mieszkańców Barcelony, na to wydarzenie zjechali turyści z całego świata. Wszyscy wyczekują, jakie przesłanie wygłosi tu papież Leon XIV. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Zajrzyj na portal Twoje Zdrowie, rmf24.pl. Tam znajdziesz te informacje.
3: Przewlekły stres wzięliśmy pod lupę w środowym cyklu Twoje Zdrowie w faktach. Jak się odstresować? Mamy na to sprawdzony sposób, znany od wieków. Psychiatra dr Karolina Grządziel przywołuje wiedzę naszych przodków.
8: Babci, naszych cioć, które na przykład siadały na chwilę na ławeczkach i się wygrzewały w słońcu, poszły do ogrodu i pracowały wśród zieleni, to już jest udowodnione, że zmęczony, przebodźcowany układ nerwowy w kontakcie z roślinami, z otoczeniem, które go tonizuje, uspokaja się.
3: Całkiem spokojnie. Zaproszę na następne fakty RMF FM punktualnie o 20.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tylko powiem, że sezon już jest.
9: To jest
2: wprowadzenie.
0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkości. bliskich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przedstawia Agnieszka Pietrzak.
2: Oczy świata skierowane na Barcelonę. W Sagrada Familia uroczystość w setną rocznicę śmierci twórcy słynnej bazyliki. Śledzimy ceremonię z udziałem papieża. Faktów także autostrada A2 Łódź-Warszawa, a w faktach sportowych Meksyk w gotowości na jutrzejszy start mundialu. W Barcelonie rozpoczęły się uroczystości związane z poświęceniem wieży Chrystusa, najwyższej chrześcijańskiej wieży na świecie. To w dniu setnej rocznicy twórcy Sagrada Familia Antonio Gaudiego. Z bliska przygląda się temu nasz specjalny wysłannik do Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Kłaniam się, dobry wieczór.
2: Benjaminie, ponownie w faktach. Jak wyglądają uroczystości?
3: Papież po przybyciu do Sagrada Familii odmówił modlitwę przy grobie twórcy kościoła Antonio Gaudiego. W odprawianej teraz przez Leona XIV mszy uczestniczą m.in. królewska para Hiszpanii, burmistrz Barcelony, premier i obecny główny architekt. Wnętrze kościoła światła, jak nazywana jest Sagrada Familia, wypełniło blisko 4000 zaproszonych osób. Drugie tyle ogląda mszę na telebimach przed kościołem. Mszę, co można teraz usłyszeć, uświetnia śpiew 600 chórzystów, w tym setka młodych piosenkarzy. Poświęcenie wieży Chrystusa mierzącej prawie 173 metry odbędzie się po zakończeniu tej uroczystości, chwilę przed godziną 22. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Mieszkańcy i policja Irlandii Północnej z niepokojem oczekują nadejścia zmroku. To po wczorajszych zamieszkach, których powodem był atak nożownika pochodzącego z Sudanu. Jak donosi nasz londyński korespondent Bogdan Firmorgan, lokalne władze mają do rozwiązania dwa podstawowe problemy.
5: Sprawca ataku przyjechał z Dublina do Belfastu przez granicę, na której nie ma fizycznych kontroli. To wymóg wielkopiątkowego porozumienia, które położyło kres bratobójczym walkom między katolikami i protestantami. Drugim problemem jest skoordynowana fala nienawiści, której celem ubiegłej nocy stali się członkowie mniejszości etnicznych, tylko dlatego, że mieli taki sam kolor skóry jak napastnik. Pomagam rodzinie z małymi dziećmi, która w pożarze swojego domu straciła wszystko, mówi jeden z mieszkańców miasta, zaniepokojony aktualną sytuacją. Tymczasem przed sądem w Belfaście stanął dziś Sudańczyk oskarżony o próbę popełnienia morderstwa. Jego ofiara, 40-letni mężczyzna, przebywa w szpitalu w stanie ciężkim.
2: Słuchacie faktów w RMF FM. W tym miesiącu prawdopodobnie zostanie podpisana pierwsza umowa na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. To jedna z najbardziej zatłoczonych tras w kraju, a ma jedynie po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. W faktach Igor Skrzypek. Igorze, gdzie w pierwszej kolejności mogą zacząć działać drogowcy?
6: Chodzi o fragment najbliżej położony Warszawy, czyli między Grodziskiem Mazowieckim a Konotopą. To także najkrótszy odcinek, który ma zostać przebudowany.
7: Mamy nadzieję, że wszystkie procedury jak najszybciej się zakończą, tak aby rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą była gotowa do końca roku 2027.
6: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodatkowe pasy ma zyskać odcinek o długości prawie 90 km. Przebudowa przyniesie nadzieję dla kierowców na sprawniejsze przemieszczanie się między Łodzią a Warszawą, ale czas prac może być koszmarem dla zmotoryzowanych.
2: Studenci Politechniki Morskiej i uczniowie szkół średnich ścigali się zdalnie sterowanymi łódkami w Szczecinie. Podobno przygotowany tor przeszkód na wodzie był trudny.
8: 1,5 mm od nadbrzeża i pierwsza boja pokonana.
9: Właśnie zaraz będziemy startować.
10: Nastawienie jest bardzo dobre. Musicie po prostu przepłynąć przez tutaj taki tor przeszkód.
9: Tak, dokładnie. To jest pierwsza konkurencja, natomiast druga to już będzie wyścig, gdzie będą dwie łódki się po prostu ścigały ze sobą.
11: Pale stanowią tutaj najgorszą przeszkodę, ponieważ wytrącają łódkę z rytmu. A że jest lekka, bądź co bądź, to łatwo zmienić. Przez to kierunek.
12: Tylko dwie drużyny z 13 tej pory pokonały tunel za pierwszym razem, także poziom jest naprawdę wysoki.
2: Z uczestnikami tych zawodów rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na fakty sportowe RMF FM zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór. Witam.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. We'll be right back.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Oprowadzi od teraz Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witam.
2: Dobry wieczór, witam, zapraszam. Mocne słowa Leona XIV podczas uroczystości w Barcelonie. Za chwilę połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Funkcjonariusze Służby Więziennej z Solidarności przeciwni planom rządu.
3: Tracimy na tym przynajmniej 300 zł.
2: Polecamy fakty sportowe RMF FM. W nich drugi mecz finałowy w basketlidze Legia Zastal Zielona Góra. Silne przesłanie papieża z Barcelony. Nie możemy wierzyć w Jezusa i jednocześnie wspierać wojny, zabijać niewinnych i porzucać tych, którzy cierpią, płaczą lub uciekają przed nędzą, powiedział Leon XIV. Mszy odprawianej w Bazylice Sagrada Familia przygląda się nasz specjalny wysłannik do stolicy Katalonii. W faktach ponownie Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Kłaniam się, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Benjaminie, na co jeszcze papież zwraca uwagę?
4: W homilii wygłoszonej w dwóch językach, hiszpańskim i katalońskim, Leon XIV wskazał nie tylko na okrucieństwo wojny, ale skupił się też na sytuacji w Hiszpanii, mówiąc, że Barcelona i cała Katalonia gromadzą się w tej świątyni, będącej znakiem jedności i zgody dla całego kraju. Ojciec Święty mówił o 144 latach budowy Kościoła Światła, o jego architekcie, samej wieży Chrystusa, która zostanie dziś poświęcona. 17-metrowy przeszklony krzyż wieży zrobił wrażenie na papieżu, który dodał, że Bazylika Świętej Rodziny jest najwyższym kościołem świata nie po to, by wyróżniać się w ziemskich rankingach, lecz aby prowadzić lud Boży pielgrzymujący przez te ziemię Katalonii. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Dziękujemy za relację. Do uroczystości w Barcelonie oczywiście wrócimy. Z naszym specjalnym wysłannikiem połączymy się o 22:00. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz potwierdził, że prezydent Karol Nawrocki odwiedzi Waszyngton w niedzielę na zaproszenie obchodzącego 80. urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa. Weźmie udział w gali organizowanej w Białym Domu. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych, napisał Przydacz na platformie X.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: 30 tysięcy studentów powyżej 25 roku życia wydalonych z uczelni na Ukrainie. Według władz w Kijowie te osoby nadużywały przepisów przewidujących, że edukacja dla mężczyzn w tym wieku jest podstawą odroczenia mobilizacji. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak wykryto te osoby?
6: To efekt kontroli prowadzonych przez ukraińską Państwową Służbę Jakości Edukacji. Eksperci wykryli nieprawidłowości związane z rekrutacją studentów, organizacją procesu dydaktycznego, a także badali frekwencję na zajęciach. Szczególną uwagę zwracano na mężczyzn właśnie powyżej 25 roku życia. Inspekcja wykazała, że prawie 30 tysięcy studentów w tym wieku fikcyjnie studiuje na uczelniach wyższych w całym kraju. Kontrolerzy zwracają też uwagę na fakt, że od wybuchu wojny liczba studentów w tym wieku kilkukrotnie wzrosła. Przed wojną było to co roku średnio około 30 tysięcy, w maju tego roku już 230 tysięcy.
2: Kilkuset pracowników Służby Więziennej zrzeszonych w Solidarności protestowało dziś przed Ministerstwem Finansów w Warszawie. Chcą, by rząd zrezygnował z pomysłu obniżenia ponad połowie funkcjonariuszy świadczenia mieszkaniowego.
3: Tracimy na tym przynajmniej 300 zł. To jest 1/4 mieszkaniówki naszej. Niech zrównają wszystko to, co mają inne służby. Możemy stracić na tym, ale niech zrównają wszystko, dojazdy i tak dalej.
7: Dlaczego nie porównają nas na przykład do MON-u, czy na przykład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie tam inaczej są naliczane inne dodatki? Nie zgadzamy się z tym, że mamy dostać zabraną mieszkaniówkę w takiej formie, jakiej została nam przez nas wywalczona.
8: Nie chcemy, żeby to, co nam zostało dane, zostało zabrane, tak?
2: Z protestującymi więziennikami w centrum Warszawy rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. I na koniec faktów jeszcze przełomowe odkrycie naukowców korzystających z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Zespół badaczy z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin ma najpoważniejsze dowody na istnienie tak zwanych gwiazd czarnych dziur. Pozwoliła na to analiza widma jednego z tajemniczych obiektów znanych jako małe czerwone kropki. Więcej o tym wielkim odkryciu przeczytacie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.

Gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMFM. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowy fan przygotowała i przedstawia Katarzyna Podroza.
2: Zapraszam. Papież Leon XIV poświęcił najwyższą wieżę chrześcijańskiego świata. Z serca Barcelony na początku faktów specjalny wysłannik RMF FM. Potem niespokojny Meksyk przed mundialem. O fali protestów powie nasz amerykański korespondent. Będzie też Warszawa. WOŚP pokazała dziś uczniom, jak skutecznie ratować życie.
3: Dla dzieciaków wielkie przeżycie.
2: Najwyższa wieża chrześcijańskiego świata. Papież Leon XIV pobłogosławił wieżę Chrystusa. Wielkie marzenie architekta Antonio Gaudiego zostało spełnione równo 100 lat po śmierci artysty. W faktach RMF FM ponownie przenosimy się do Barcelony. Tam jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Witam podobnie.
2: Witaj. Benjaminie, jak wyglądała ta inauguracja?
4: Leon XIV wyszedł na plac przed Bazyliką, gdzie został hucznie powitany przez wiernych zgromadzonych wokół Kościoła Światła. Patrząc na fasadę Narodzenia, jedyną, którą wykonał Antonio Gaudi, oraz na wieżę Chrystusa, powstałą 100 lat po śmierci architekta, pobłogosławił najważniejszy, dominujący element Kościoła. Mierząca prawie 173 metry konstrukcja króluje teraz nad Barceloną z rozświetlonym, przeszklonym krzyżem. Teraz odbywa się spektakl łączący w sobie elementy muzyki i grę światła. Udział w nim biorą również wierni ze specjalnymi lampionami. Wszystko to przed Kościołem Światła i w setną rocznicę śmierci architekta Antonio Gaudiego. Ze stolicy Katalonii Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Dziękujemy za relację, a do Barcelony zajrzymy jeszcze w kolejnych faktach. Fala protestów w Meksyku przed jutrzejszym meczem otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Stolica tego kraju w ścisłym centrum przypomina obozowisko. Jest tam specjalny wysłannik RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Setki namiotów protestują nauczyciele, emeryci i przeciwnicy rządu, obrońcy praw zwierząt. Centrum miasta przypomina wielkie obozowisko, a kibice nie są w stanie taksówkami z lotniska dojechać do hoteli. Protestujący zwracają uwagę na problemy w Meksyku, wojny gangów, nierówności społeczne. Myślę, że teraz cała uwaga skupia się na mistrzostwach świata i zapominamy o tym, co naprawdę jest ważne w naszym kraju, powiedziała ta kobieta. Na ulicach poruszane są też problemy dotyczące całego świata. Są tu przeciwnicy FIFA czy przeciwnicy organizacji wielkich wydarzeń. Podczas gdy miliardy ludzi na całym świecie oglądają mistrzostwa świata w piłce nożnej, każdego dnia giną miliardy zwierząt. To właśnie przesłanie chcemy dzisiaj tutaj przekazać. Każdy kibic może w ogromnym stopniu wpłynąć na los zwierząt. Wybierając dietę wegańską, można uratować nawet 200 zwierząt rocznie, a jednocześnie przyczynić się do walki z katastrofą klimatyczną, której skutki wszyscy odczuwamy. Mamy nadzieję, że ten przekaz dotrze do kibiców na całym świecie, stwierdziła przedstawicielka jednej z organizacji. Ze stolicy Meksyku, Paweł Żuchowski.
6: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Odwiedzili Warszawę, wzięli udział w grze miejskiej, a przy okazji utrwalili sobie wiedzę z nauki pierwszej pomocy. Uczniowie z 12 szkół podstawowych z całego kraju wzięli dziś udział w finale konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować. Organizuje go Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
7: A powiecie, co robicie?
8: Rozwiązujemy krzyżówkę, kodujemy.
9: Pierwsza pomoc to dziecinne, proste.
7: To było trudne zadanie?
8: Nie. No nie, nie było jakoś mega trudne.
10: Po prostu mieliśmy tabelę i musieliśmy dobierać, ułożyć zdania.
7: Ale widziałem, że to potrzebna była gra zespołowa. Każdy miał jakieś swoje zadanie do wykonania.
10: Tak, rozdzieliliśmy sobie tak na szybko, że jedna osoba na przykład czyta, druga osoba rozszyfrowuje, a trzecia zapisuje i czwarta pomaga w rozszyfrowaniu.
3: No my się cieszymy, że jest tyle aktywności i że nauczyciele chcą w tym brać udział, a dla dzieciaków wielkie przeżycie.
2: Z uczniami i Jurkiem Owsiakiem rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. I na koniec polecamy Wam jeszcze nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. O 7:00 gościem Piotra Salaka będzie sędzia piłkarski Michał Liskiewicz. 7:58 usłyszycie Tomasza Tarlikowskiego i wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego. Wy również możecie zadawać pytania poprzez specjalny formularz na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

nie stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Na początek Barcelona i niezwykły spektakl światła na zakończenie wielkich uroczystości w Bazylice Sagrada Familia. Opowie o nim specjalny wysłannik RMF FM. 100 milionów baryłek ropy trafiło na rynek przez cieśninę Ormus, mówi Trump i podkreśla, czyja to zasługa. W faktach także zbliżający się mundial. Spektakl światła na zakończenie inauguracji wieży Chrystusa w Barcelonie. Papież Leon XIV poświęcił najwyższą chrześcijańską wieżę świata. Celebrację uświetnił specjalny mapping i przedstawienie, w której główną rolę grał sam kościół Sagrada Familia. Ponownie łączymy się dziś z Barceloną i naszym specjalnym wysłannikiem na linii Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Coś pięknego, dobry wieczór.
2: Benjaminie, zazdrościmy. Opowiedz nam, jak wyglądał ten spektakl.
3: No, dzisiejsze wydarzenie pokazało, że Sagrada Familia nieprzypadkowo nazywana jest właśnie Kościołem Światła. Osoby znajdujące się na placu i w środku bazyliki miały specjalne lampiony, które zmieniały swoją intensywność. Wnętrze kościoła zostało rozświetlone, co w połączeniu z późną porą i niezliczoną liczbą witraży sprawiło, że Sagrada Familia mieniła się całą paletą kolorów. Na sam koniec na niebie utworzono przy pomocy mappingu wizerunek twórcy bazyliki, Antonio Gaudiego. Architekt patrzył z góry na dzieło swojego życia, dzieło, którego nie zdołał dokończyć w setną rocznicę śmierci. Na niebie pojawiły się też jego słowa. Aby robić rzeczy dobrze, najpierw potrzebujesz miłości, a dopiero potem techniki. Z Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Dziękujemy za te relacje. Do Barcelony będziemy wracać w faktach. Dzięki wsparciu amerykańskich sił przez cieśninę Ormus przepłynęło ponad 200 statków handlowych, a na rynek trafiło ponad 100 milionów baryłek ropy, powiedział dziennikarzom prezydent Donald Trump. Miliony baryłek ropy naftowej zostały wydobyte. Dzięki temu baryłka kosztuje $85-90 zamiast $250, mówił Trump. I dodał, że to Stany Zjednoczone kontrolują cieśninę Ormus, a nie Iran. Prezydent potwierdził wcześniejsze doniesienia Wall Street Journal, że że marynarka wojenna USA po cichu eskortowała statki handlowe. Donald Tusk oskarżył część opozycji o podsycanie nastrojów antyukraińskich i ksenofobicznych. Podczas wystąpienia w Sejmie ostrzegł, że język oparty na ocenianiu ludzi przez pryzmat pochodzenia może prowadzić do niebezpiecznych podziałów społecznych. Szef rządu stwierdził, że politycy rozpowszechniający takie hasła sami mogą stać się ofiarami nakręcanej przez siebie fali.
4: Wiecie, dlaczego tego doświadczycie? Bo ci, którzy uważają, że kwestia przodków, pochodzenia, nie obywatelstwa, nie służba Rzeczpospolitej, nie tego, co znaczy być obywatelem lojalnym wobec własnej ojczyzny, ale pochodzenie, rasa, kolor skóry. Jeśli to zacznie decydować, to wy też padniecie ofiarą tego trendu. Dzisiaj napędzacie te fale.
2: Premier zaapelował też do opozycji o opamiętanie, podkreślając, że o wartości obywatela powinny decydować jego działania, a nie pochodzenie czy nazwisko. Już jutro meczem otwarcia między Meksykiem i RPA rozpoczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata. Mundial wyjątkowy. Po raz pierwszy zagra w nim aż 48 drużyn. Po raz pierwszy odbędzie się w aż 3 krajach, w dodatku tworzących znakomitą większość kontynentu, jakim jest Ameryka Północna. Jak mówi Grzegorz Krychowiak, były reprezentant Polski, a obecnie autor podcastu w stylu Krychowiaka w RMF FM, ogromne odległości między miastami, organizatorami na pewno będą odczuwalne.
5: Ja pamiętam, że my mieliśmy podobnie, nie aż takie odległości, tutaj w Europie podczas mistrzostw, gdzie graliśmy w San Petersburgu, później w Sewilli, więc na pewno to trochę utrudnia, ale przede wszystkim utrudnia kibicom poruszanie się, to są koszty z taką wycieczką, są ogromne, więc to jest duży minus, dlatego że najważniejsi są kibice i jeśli to jest w jednym miejscu czy w jednym kraju, to na pewno ułatwia wszystko.
2: Mecz otwarcia jutro o 21:00, a w kolejnych faktach RMF FM usłyszycie, jak wyglądają ostatnie przygotowania do mundialu. O tym opowie nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
6: Te fakty o zdrowiu warto wiedzieć.
2: I na koniec jeszcze świat medycyny. Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówiliśmy o stresie. Jak go unikać, ale ważne jest również, aby szybko rozpoznać jego objawy. Dużo osób udaje się po poradę do laryngologa.
6: Panie doktorze, coś przeszkadza mi tutaj w gardle. Ja tego nie umiem dokładnie powiedzieć. To jest tutaj. Tutaj wskazują często właśnie na środkową okolicę szyi.
7: Pacjenci mówią, rośnie mi tam coś. Czuję, że tam coś jest.
6: Wrażenie duszności, kłopoty z przełykaniem.
2: Wyjaśnia dr Paweł Dobosz, specjalista laryngologii z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, z którym rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Na tej stronie przeczytacie także, jak radzić sobie ze stresem.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą... RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Schumann i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żarty.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Mikrofonem Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam.
1: Na początek historyczna wizyta Leona XIV w Bazylice Sagrada Familia. Posłuchajcie, czym dla Katalończyków były te uroczystości. W faktach ze świata także kolejne amerykańskie ataki na Iran i rozpoczynające się za oceanem piłkarskie święto. Sprawdzimy, jaka atmosfera przed mundialem, a na koniec warszawskie zoo.
3: Wszystkie pingwinki naraz wskoczyły?
1: 120 tysięcy osób zgromadziło się wokół Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie, gdzie papież Leon XIV odprawił mszę i zainaugurował jej najwyższą wieżę Jezusa Chrystusa. Uroczystości zakończyło podświetlenie świątyni i pokaz fajerwerków. To wielki dzień dla Barcelony, usłyszał nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
4: To coś niesamowitego. Pierwszy raz widziałem papieża i to dla mnie bardzo ważne. Ponadto ten kościół i ja dorastaliśmy tu razem. Gdy byłem dzieckiem, nie było wieży Chrystusa. Teraz już jestem dorosły, a papież przyleciał, by ją poświęcić. To coś wspaniałego.
1: Dzisiaj Leon XIV zakończy wizytę w Barcelonie i jako pierwszy papież w historii poleci na Wyspy Kanaryjskie, by zapoznać się z sytuacją przebywających tam migrantów. Odwiedzi Gran Canaria i Teneryfę. Prezydent USA zapowiedział kolejne mocne uderzenie w Iran. Według Donalda Trumpa ten kraj zbyt długo zwleka z porozumieniem pokojowym. Uderzymy w nich mocno dzisiaj i zobaczymy, co będzie z porozumieniem. Jesteśmy naprawdę blisko umowy, ale oni nas zwodzą, traktują nas jak naiwniaków, bo mieli do czynienia z bardzo głupimi prezydentami. Wstyd mi to mówić, ale siedzieli tu bardzo niekompetentni ludzie. Oznajmił Trump. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział, że tej nocy zbombardowane zostaną kluczowe obiekty w Iranie, a wojsko USA będzie dziś w nocy bardzo zajęte. Już dziś pierwszy gwizdek w USA, Meksyku i Kanadzie. Ostatnie przygotowania do piłkarskich mistrzostw świata. W jakiej atmosferze przebiegają? O tym z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Reuters opisuje, że organizacje praw człowieka mówią o atmosferze strachu i niepewności wokół mundialu w USA. Obawy dotyczą nie tylko drużyn, ale też kibiców, dziennikarzy i oficjalnych delegacji. Wskazywane są zaostrzone kontrole graniczne, możliwość odmowy wjazdu mimo posiadania dokumentów, długie przesłuchania na lotniskach oraz ryzyko zatrzymań związanych z polityką migracyjną USA. Dodatkowo Reuters przypomina, że przypadek somalijskiego sędziego, który miał ważną wizę, ale został zawrócony na granicy, pokazał, że samo posiadanie dokumentów nie zawsze gwarantuje wjazd do kraju. W Meksyku masowe protesty nauczycieli, emerytowanych sędziów i innych grup zawodowych w stolicy kraju, którzy przy okazji mundialu chcą zwrócić uwagę na swoje problemy. W Guadalajarze przygotowania do mundialu odbywają się pod presją pytań o działalność karteli i kryzys związany z tysiącami osób uznawanych za zaginione w stanie Jalisco. Kanada na tle USA i Meksyku wypada najlepiej i najbardziej spokojnie. Ze stolicy Meksyku Paweł Żuchowski.
1: Mundial otworzy o 21:00 czasu polskiego spotkanie Meksyku z Republiką Południowej Afryki, które zostanie rozegrane w Mexico City. W Krakowie może powstać Małopolski Wojskowy Instytut Medyczny. Miałyby go współtworzyć 5. Wojskowy Szpital Kliniczny i borykający się z problemami finansowymi Miejski Szpital imienia Narutowicza.
6: Ale z punktu widzenia krakowian i Małopolan razem jesteśmy w stanie stworzyć miejsce, multipotencjalny ośrodek. Wszystko będą w stanie ci pacjenci załatwić w jednym miejscu. Prawie że wszystko.
1: Mówił dyrektor Szpitala Wojskowego profesor Bartłomiej Guzik. Wczoraj projekt stworzenia Wojskowego Instytutu przedstawiony był miejskim radnym. Ewentualne głosowanie w tej sprawie za 2 tygodnie. Zadłużenie szpitala imienia Narutowicza to ponad 300 milionów złotych. Dług musiałaby przejąć nowa placówka.
7: Cieszą nas takie fakty.
1: 37 pingwinów przylądkowych z warszawskiego zoo już korzysta z nowoczesnego wybiegu. Ptaki mają do dyspozycji otwarty basen z wyspą, strefy lęgowe i plaże, a zwiedzający mogą podziwiać ich podwodne ewolucje przez przeszkloną ścianę.
8: Jesteśmy pod wrażeniem właśnie tego nowego wybiegu. Super po prostu, tutaj z synem przyszłam.
9: Czekamy na pierwszy skok właśnie.
10: Zdążyłeś, bo to była taka szybka akcja.
9: Tak.
10: No jak to wyglądało? Opowiedz.
9: Bardzo super.
2: super i udało mi się wszystko zobaczyć i chociaż bym chciała, żeby to było dłużej.
3: No spektakularnie, bardzo słodko, wszystkie pingwinki naraz wskoczyły, chwilkę pobyły w tej wodzie, a potem przestraszone szybko wszystkie wyskoczyły, aż się bałam, żeby się tam nie zadeptały, tak szybko wybiegały z tej wody. Fajnie to było widać.
9: Czekamy, żeby skoczyły.
10: A dużo macie jeszcze czasu, żeby tu czekać?
9: Nie wiem, ja mam cały dzień.
1: Z odwiedzającymi warszawskie zoo rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. A my polecamy kolejne fakty RMF FM. O pierwszej przekonacie się, jak niewiele potrzeba, aby komuś sprawić radość. Już teraz zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: A ja postaram się teraz sprawić wam radość najlepszą muzyką tu programu.
0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach ci życzenia złożę, bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

biełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Wam a w studiu Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Amerykańskie wojsko kontynuuje ataki na Iran. Donald Trump zapowiedział, że tej nocy będzie to mocne uderzenie. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Usłyszycie, co opozycja zarzucała Marcinowi Kierwińskiemu. W faktach także ważne informacje dla pasażerów lotniska Szczecin-Goleniów. Przed północą czasu polskiego amerykańskie wojsko rozpoczęło ataki na Iran. Dowództwo centralne USA poinformowało, że uderzenia są odpowiedzią na nieuzasadnioną i trwającą irańską agresję. Wcześniej, jak podawaliśmy w faktach, prezydent Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie siły przeprowadzą mocne uderzenie na ten kraj, tak jak zrobiły to poprzedniej nocy. Wczoraj USA celowały pociskami w irańskie radary i systemy obrony powietrznej w odpowiedzi na zestrzelenie w poniedziałek amerykańskiego śmigłowca. Iran poinformował, że w odwecie przeprowadził ataki z użyciem bezzałogowców na siły USA w Bahrajnie i ostrzelał rakietami amerykańskie obiekty wojskowe w Jordanii. O przechwyceniu irańskich rakiet informował też Kuwejt. Opozycja nie zdołała wczoraj odwołać szefa MSWiA. Im częściej składacie te wnioski, tym lepiej wiem, że dobrze wykonuje swoje obowiązki, mówił w Sejmie Marcin Kierwiński. Minister podkreślił, że we wszystkich podległych mu służbach doszło do zmniejszenia liczby wakatów. Mówił, że wschodnia granica stała się realną zaporą dla nielegalnych imigrantów, a służby bardzo szybko reagowały na incydenty i fałszywe alarmy.
3: Wtedy, gdy będziecie kłamać, gdy będziecie podważać bezpieczeństwo państwa. Tak, mój język będzie ostry wobec was, bo to, co robicie, jest nieodpowiedzialne. To, co robicie, zagraża polskiemu bezpieczeństwu.
2: A co PiS zarzucał ministrowi Kierwińskiemu?
4: Chaos w zarządzaniu, chaos w służbach i co najbardziej bulwersujące, chaos w wydawaniu publicznych pieniędzy.
2: Argumentował poseł Andrzej Śliwka. Szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak poinformował, że klub rozpoczął zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec kolejnego członka rządu, minister kultury Marty Cienkowskiej. W faktach teraz polityczne ruchy przed wyborami na prezydenta Krakowa. W tym, że PSL i KO wystawiły wspólną kandydatkę, nie ma drugiego dna, mówił na naszej antenie przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk.
5: Nie wiążemy tej decyzji z jakimikolwiek innymi, ani personalnymi, ani politycznymi. Zależy nam na tym, żeby stery władzy w Krakowie przejęła kompetentna osoba.
2: Mówił polityk PSL. A dopytowanie o to, czy stawką tego poparcia jest wybór na prezesa IPN Mateusza Szpytmy, Krzysztof Paszyk powiedział.
5: Dla mnie, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, wkład pana prezesa Szpytmy w odkrywanie najnowszej historii Polski i bohaterów jest naprawdę najlepszym dowodem potwierdzającym kompetencje jego jako potencjalnego prezesa.
6: A czy, po tej wspólnym wystawieniu kandydatury pani Moniki Piątkowskiej w Krakowie macie obietnicę ze strony Koalicji Obywatelskiej, że ona poprze pana Szpytmę?
5: Nie ma tu żadnego, panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, targu.
2: Z Krzysztofem Paszykiem rozmawiał Piotr Salak. Zmiany na lotnisku Szczecin-Goleniów. Lotnisko uzyskało certyfikat ILS kategorii 2. Sprawie przygląda się nasza reporterka Anna Pałamar. Posłuchajcie, co to oznacza dla pasażerów.
7: Będzie mniej opóźnień. Praktycznie do zera mają zostać zniwelowane sytuacje, w których samolot nie może wystartować albo wylądować z powodu złej pogody. Tylko w ubiegłym roku przez 10 dni port lotniczy w Goleniowie nie obsłużył żadnych połączeń, a przez 16 samoloty musiały czekać na poprawę warunków. Cała ta inwestycja kosztowała 10 milionów euro. Nowy system zacznie w pełni działać na początku sierpnia.
8: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Szydełkowa partyzantka zdemaskowana. Mieszkańcy wioski w angielskim hrabstwie Nottinghamshire dziękują 90-letniej emerytce za umilanie im życia. W jaki sposób to robiła? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
9: Od dłuższego czasu w niewielkiej miejscowości pojawiały się misternie wykonane na szydełku dzieła sztuki. umieszczano je na skrzynkach pocztowych i pniach drzew. W końcu ich autorka, znużona anonimowością, postanowiła się ujawnić. Jak się okazuje, pani June Rose Hood korzystała z pomocy wnuka, który pod osłoną nocy instalował dziergane przez nią sceny z życia, figurki zwierząt i postacie z bajek. Artystka uznała, że w wieku 90 lat nie musi już uciekać przed wirtualnym pościgiem i chce osobiście podziękować mieszkańcom za miłe słowa, które przez lata czytała w internecie na temat swojej sztuki.
1: Tą korespondencją z Wielkiej Brytanii kończymy te fakty. Na kolejne o drugiej zapraszam w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Ja dziękuję za uwagę i życzę Wam spokojnej nocy. Oczywiście w towarzystwie RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A my lecimy dalej z najlepszą muzyką. Tu dobranoc, kawa RMF FM. 5 minut po 5.

Serce rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Słuchacie RMF Przebój Roku 2019. Czas na fakty RMF FM.
1: Żur rozpoczyna Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Polska chce zwrotu, a Niemcy rezygnują z unijnych pieniędzy za broń przekazaną Ukrainie. Pijany 48-latek postrzelił z wiatrówki nastolatka, bo przeszkadzało mu głośne zachowanie jego i kolegów. Rozbudowana i zmodernizowana siedziba Archiwum Państwowego w Katowicach, oficjalnie już otwarta, dziś i jutro zaprasza na dni otwarte. Niemcy rezygnują ze zwrotu pieniędzy z unijnej kasy za broń przekazaną przez państwa członkowskie Ukrainie. Berlin nie tylko zgadza się na propozycję szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, by część tej rekompensaty znów popłynęła do Kijowa, ale jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, chce oddać Ukrainie wszystkie te pieniądze. Polska tymczasem chce całego zwrotu. O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Niemcy uważają, że odblokowane pieniądze powinny od razu pójść na nową broń i szkolenia dla Ukrainy, zamiast wracać do kas poszczególnych państw. Berlin przypomina, że ten fundusz powstał jako narzędzie solidarności dla Niemców, którzy sami wydają w tym roku na pomoc Kijowowi ponad 11 miliardów euro. Zwrot kilkuset milionów nic nie zmienia. Dodatkowo Berlin zaczął wysyłać drogi sprzęt później niż Polska, więc woli, aby wszystkie kraje dostały mniejsze, równe zwroty, tak aby państwa, które wysyłały pomoc na początku wojny, nie skumulowały całej dostępnej gotówki.
2: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny wyraża ubolewanie z powodu słów Zbigniewa Ziobry kwestionujących kompetencje i wiarygodność sędziego Wojciecha Łączewskiego. Oświadczenie tej treści pojawiło się na stronach resortu i prokuratury krajowej. Kierujący nimi Waldemar Żurek przeprasza więc byłego już sędziego za słowa naruszające jego dobre osobiste. To skutki kilkuletniego procesu, który Wojciech Łączewski wytoczył Skarbowi Państwa, reprezentowanego przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, informuje nasz dziennikarz Tomasz Skora.
4: Chodziło o słowa pełniącego obie te funkcje Zbigniewa Ziobry na kilku konferencjach prasowych 7 lat temu. Oba urzędy stwierdzają teraz, że wypowiedzi te nigdy nie powinny zostać sformułowane.
5: To jest efekt ugody pomiędzy Skarbem Państwa, ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, a mną. W tle toczy się jeszcze postępowanie w ramach tego samego przeciwko Zbigniewowi Ziobro. Sam Zbigniew Ziobro będzie musiał mnie przeprosić na łamach ogólnopolskich mediów. Czyli tak jak jego słowa z 2019 roku były rozkolportowane.
4: Wyjaśnia były już sędzia Wojciech Łączewski.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Pijany 48-latek postrzelił z wiatrówki 14-letniego chłopca w Gdańsku. Mężczyzna został zatrzymany, nastolatek trafił do szpitala. To z jakiego powodu mężczyzna wypalił z broni pneumatycznej, ustalał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
7: Jak tłumaczył policjantom, uważał, że grupa nastolatków była za głośno i chciał ich wystraszyć. Młodzi spędzali czas w jednej z osiedlowych altanek. To było po godzinie 21.30 w niedzielę. Mężczyzna trafił 14-latka w okolice głowy. Chłopak przytomny został przewieziony do szpitala. Policjanci jeszcze tego samego wieczoru zatrzymali 48-latka. Badanie wykazało, że miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Grożą mu 2 lata więzienia.
2: Jeden z przedmiotów znalezionych przez poszukiwaczy w Puszczy Bukowej pochodzi z epoki brązu. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez specjalistów z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Co dokładnie jest to za przedmiot, wyjaśnia Dorota Kozłowska z działu archeologii muzeum.
8: To jest typ grotu z krótką tulejką i takim długim, wąskim liściem. Ten typ grotu występował długotrwale w okresie epoki brązu. Mniej więcej od około 1300 do 750 lat przed naszą erą.
9: Czego się w ogóle możemy dowiedzieć o naszym regionie, o historii naszej z tego typu znalezisk?
8: Możemy zajrzeć w głąb, w przeszłość i to w taką przeszłość bardzo, bardzo odległą. Jestem pełna pokory dla umiejętności ludzi, którzy tutaj żyli.